0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewa mnie czyste intencje, łamie własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja,

0: Wielkie świętowanie w Madrycie. Hiszpania przywitała mistrzów świata. W całym kraju zawieją syreny w raporcie ogólnopolskie ćwiczenia. Pachnie jak w Prowansji. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. To był niezapomniany dzień dla reprezentacji Hiszpanii. Setki tysięcy ludzi weszło na ulice Madrytu, by wspólnie z piłkarzami świętować zdobycie tytułu Mistrzów Świata w piłce nożnej. Kilka godzin trwał przejazd autokarów z mistrzami. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie, na Plaza de Cibeles.
2: Hiszpania!
0: Wcześniej zawodnikom pogratulował króla, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z dwiema gwiazdkami nad herbem numerem 26 i napisem Campeones, czyli po hiszpańsku mistrzowie. Dla Hiszpanii to drugie mistrzostwo w historii. Pierwsze zdobyli 16 lat temu, w 2010 roku.
1: To jest raport.
0: Teraz polityka i spotkanie PiSu przy Nowogrodzkiej. Tematem coraz ostrzejszy konflikt między partyjnymi frakcjami, a czasu na jego zażegnanie coraz mniej. W czwartek mija termin tak zwanego ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dnia politycy PiSu mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w mediach społecznościowych między politykami partii. Interweniować musiał sam prezes Kaczyński. A szczegóły zna Michał Rawa.
3: W weekend na Platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
4: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
3: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
5: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
3: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
0: A według najnowszego sondażu dla Super Expressu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tej partii wyniosłoby 23,8% głosów, a to oznacza spadek o ponad 1,5%. Ewentualna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na poparcie ponad 2% wyborców. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałoby ponad 25% respondentów. Dziś zawyją syreny. Na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania ludności Alarm 2026. Szczegóły zna Tomasz Widak.
6: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pachnie jak w Prowansji. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa. Fioletowe rośliny przecina się u podstawy.
7: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych. Dodajmy, że z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.
8: Pogoda.
9: Dzień dobry Państwu. Znamy się nie od dziś, prawda? Wszyscy tak, wiedzą, że zwykle spoglądam na rzeczywistość takim łagodnym, różowym spojrzeniem i jestem z natury optymistą, ale pogoda jednak nie rozpieszcza, prawda?
10: Powiedziałeś to nieco inaczej parę chwil temu.
11: Nie, ja powiedziałam, że upał zelżał po prostu i pogoda się ustabilizowała.
9: Proszę Państwa, opady deszczu, które już teraz można obserwować na wysokości Gdańska, Koszalina, Bydgoszczy, Olsztyna, Warszawy, Lublina będą nam towarzyszyły właśnie w tych miejscach mniej więcej jeszcze do godzin popołudniowych, a nawet wieczornych. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 17 na północy, 17 też w Warszawie, Łodzi, 20 w Katowicach, najcieplej w okolicach województwa dolnośląskiego i lubuskiego, maksymalnie stopni 22.
10: Tak, przenosimy się szybko, drodzy Państwo, nad Bałtyk do naszych słuchaczy. Jak tam pogoda?
12: Jesus fucking Christ, co za gówno!
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
15: Od 6 do 9.
14: W
2: SRO.
10: I tu mam pewien problem z naszym programem, bo lubię rzeczy te, które są niższe niż wyższe.
11: O, proszę bardzo, a ja jednak jeśli chodzi o temperatury, to troszkę wyższe niż niższe.
9: Co jest lepsze wyższe, a co niższe? O tym sobie dzisiaj z Państwem będziemy rozmawiać.
10: Co w raportach?
0: Wysyłanie pocztówek z wakacji, u mnie nieco zapomniana tradycja.
10: O, hej, no, teraz, ja lubię, no, drodzy Państwo, fajne. Muzycznie cztery pory, pewnie będzie o jesieni.
9: A ja myślę, że to o jedzeniu jest.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning. Good morning.
2: Eska Rock.

0: Jest takie powiedzenie, tam sięga i gdzie wzrok nie sięga. W moim wypadku to wszystko powyżej 1,50 m. To już ale... tam zaczynam mieć problemy.
1: Poczekaj, ja właśnie chciałam wysnuć teorię, że jednak niżsi mają łatwiej i troszkę lepiej. Ja wiem, że mają troszkę inną perspektywę widzenia, ale tak, nie muszą się ciągle wiecznie schylać, żeby nie rąbnąć głową w cokolwiek. Ja mam na przykład tak powieszone lampy, że wszyscy wyżsi, którzy wchodzą do mojego domu, zawsze rąbią się w głowę i myślę sobie, to może niech nie wchodzą.
2: A byłaś aż jakieś na koncercie, na płycie?
1: Tam
2: tak, niżsi nie mają szans.
1: Mają przychlepane.
2: Jakby cały koncert widzisz czyjeś pachy albo włosy.
1: Coś w tym jest, ale jednak w większości przypadków mają troszkę łatwiej.
0: Ja też w tramwaju zawsze patrzę się w pachę za przeproszeniem, jak ktoś trzyma się tego, wiesz, u góry dyndzoła.
2: Albo graliście kiedyś w koszykówkę, tam też ten wzrost jednak w drugą stronę.
0: Ale, halo, w koszykówkę i w siatkówkę nawet w reprezentacji szkoły, nie?
1: No i co?
2: No jasne, oczywiście.
1: Ale bo widzisz,
2: tak
1: spójrz na niego, on jest niski, ale skoczny.
0: Tak jest, no. Znaczy nie.
2: Podskakuje do wszystkich.
0: To też prawda. Tu byłem rozgrywającym, tu byłem libero, nie? W sensie. Ja nie musiałem wyskakiwać ponad siatkę i ścinać.
2: Okej.
0: Takie rzeczy.
2: A w piłce nożnej lewy ławkowy. Proszę Państwa, w 2007 roku będący w budowie wieżowiec Burj Khalifa w Dubaju osiągnął wysokość 509 metrów i otrzymał miano najwyższego budynku świata. I dlatego dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest lepsze wyższe, a co jest lepsze niższe.
0: I o to pytaliśmy na ulicach.
3: Co jest lepsze wyższe, a co niższe?
4: Wyższe są lepsze zarobki, a niższy wiek. W moim przypadku.
3: A jaki wiek na przykład według Pana jest najlepszy?
4: A ile ma Pani lat?
3: 20.
4: No i to jest dobry wiek.
0: Tak, żeby się policja nie przywaliła.
5: Dobry. Poranne 6:09 w SC Rock. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: No ładnie, dobrze się zaczęło.
1: To prawda, ja powiem kto, a Wojtek powie kto to. Billy Morrison i Dexter Holland.
2: A to Billy Morrison i Dexter Holland.
1: Dzięki.
0: Tak jest, brawo, yeah.

0: To właśnie chyba o tym człowieku norwescy kibice śpiewali Haaland, Haaland.
1: No chyba nie do końca. Never gonna change. To tak, to jest o nas. Nic się u nas nigdy nie zmienia. Gdybyście Państwo kiedyś się zastanawiali, co mogłoby wyjść z takiego nietypowego połączenia zespołów Billy Idol i The Offspring, no to właśnie tutaj mamy Billy Morrison z jednej kapeli, Dexter Holland z drugiej. Ładna kooperacja i będziemy do niej wracać co jakiś czas.
2: Ładna kooperacja. Dobrze brzmi. My jesteśmy taka ładna kooperacja.
3: Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.
6: Eska Rock.
7: Gramy dla Was najlepsze.

0: my dzisiaj o tym, co jest lepsze, wyższe, a co niższe. I muszę przyznać, że Państwo wgrywając wiadomości na Messengera mają bardzo dobre pomysły.
1: Oczywiście, że tak. Przechodzimy do kolejnych słuchaczy. Na pewno ktoś dzisiaj powie, że obroty silnika czasami są wyższe, lepsze, albo w ogóle liczba koni mechanicznych.
0: Widzisz, no w ogóle z tymi samochodami ja tak myślałam o tym, że czasem one są lepsze, wyższe, a czasem one są lepsze, niższe. To wszystko zależy od tego, jaki, jak masz sportowy samochód, to on będzie niski. Ale jak masz na przykład duży offroadowy samochód, to on będzie wyższy, bo będzie dźwignięty troszkę. Jeszcze będzie miał pewnie snorkel, takie rzeczy. I to różnie bywa.
2: Matko, co to jest snorkel?
3: O czym oni mówią? O czereśniach mieliśmy gadać.
4: Wzrost jest ważny przy rwaniu czereśni.
3: O, i dlatego ja na przykład na działce u mojego taty wolę, jak czereśnia jest niższa niż wyższa. Aśka ma takie czereśnienki czarne, przepiękne,
0: ale
3: pewnie słodkie.
0: Ale ja kupuję, ja nie rwę.
3: Bo z niższej łatwiej zebrać czereśnie niż z wyższej.
1: No, kończę, zobacz, wzrost odpowiedni to zrywę.
3: Co by ci tu powiedzieć? Słuchaj, to może o IQ coś.
5: Zdecydowanie lepsze jest wyższe IQ niż niższe IQ, bo z wyższego zawsze można niestety zejść na niższe, a w drugą stronę już nie bardzo. I to się przydaje czasami w pracy, w rozmowie z szefem.
1: No, u nas to najczęściej występuje FAQ.
0: No, dobrze, dobrze. Wojtek.
3: Aj, nie, no tak, nie, no
0: nie,
3: coś.
0: No,
3: no. Słuchaj, wysoko ten łeb nosi, ale jak się okazuje, wcale to IQ wyższe nie jest.
0: No, on się zniżył najwyraźniej troszkę.

0: ja was teraz na chwilę zapraszam do garażu, a już zaraz potem raport i Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: 6.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna prowadzący w Szczytnie rodzinny dom dziecka usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. 56-latek ma odpowiadać za znęcanie się psychiczne nad wychowankami i doprowadzenie do tak zwanej innej czynności seksualnej. Zarzuty dotyczą dwóch osób, ale śledczy sprawdzają, czy poszkodowanych nie było więcej. Wszystkie przebywające w placówce dzieci zostały z niej zabrane.
9: Wszystkie dzieci zostały odebrane w trybie interwencyjnym. Było to 9 dzieci. One zostały umieszczone w innych placówkach.
8: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Zawiadomienie do prokuratury złożyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, które z kolei miało zostać poinformowane przez samych wychowanków.
7: To jest raport.
8: Kolejna transza pomocy dla Ukrainy zatwierdzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Chodzi o blisko 700 milionów dolarów. Mimo toczącej się wojny, Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową. Kierownictwo funduszu zastrzegło jednak, że perspektywy gospodarcze uległy pogorszeniu, głównie z powodu nasilonych ataków na infrastrukturę krytyczną oraz skutków ubocznych wojny na Bliskim Wschodzie. W ciągu 4 lat Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma przekazać walczącej z Rosją Ukrainie 15 miliardów 600 milionów dolarów. Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają. Już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających. A do tematu wrócimy o 7.
7: Rok. Sport.
8: FIFA wszczęła postępowanie po bójce, do której doszło po niedzielnym finale mundialu. Zaraz po ostatnim gwizdku Argentyńczyk Leandro Paredes starł się z kilkoma Hiszpanami. Piłkarze zaczęli się bić i przepychać. Rozdzielał ich m.in. argentyński selekcjoner. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski zmieni klub. 25-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Malagą, w której grał od 2 lat. Mierzący 2 metry i 16 cm zawodnik negocjuje kontrakt z Barceloną.
1: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: Haaland powrócił, drodzy państwo.
1: Słuchajcie, Erling Haaland uchylił rąbkę tajemnicy i powiedział, co sprawia, że on jest w takiej dobrej kondycji, ja wam to teraz wszystko opowiem. Po pierwsze dieta. Dieta wzbogacana o krowie serca i wątrobę.
0: Ojejku.
1: Do tego wrzuca też steki wołowe, świeżego łososia, dorsza, jaja, ziemniaki, awokado. Po drugie, około 2-3 godziny przed snem korzysta ze specjalnych okularów z

0: pomarańczowymi szkłami, które ograniczają wpływ niebieskiego światła emitowanego przez ekrany telefonów, telewizorów i tak dalej. A po trzecie, po intensywnych meczach i ciężkich treningach, pan Haaland korzysta z metod regeneracji takich jak krioterapia i bardzo zimne kąpiele.
1: Ja już się zatrzymałem na tej diecie, bo to mnie zaintrygowało. Stoi taka norweska krowa i mówi: Haaland, skradłeś moje serce!
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock. To to jest.
1: To to jest.
2: Zaatakujemy państwa wtedy, kiedy mózgi jeszcze śpią.
3: A to jest swoją drogą lekkie łajdactwo. Mamy dla was karnet na rockowiznę w Gdańsku z samymi gwiazdami.
2: 7-8 sierpnia tam się spotykamy, będziemy razem z państwem się bawić. Podwójne zaproszenie leży na stole i mamy też 3 podpowiedzi, szukamy pewnej postaci.
4: Tak jest, państwo szukacie, państwo wgrywacie się na Messengera Eski Rock, my czekamy, ale też podpowiadamy.
3: No i wcale nie wiemy, czy ona jest niższa, czy wyższa ta postać, jeśli chodzi o temat dnia, ale wiemy na pewno, że postać ta jest doktorem, który nie leczy.
4: Postać ta najczęściej jest z głową w chmurach, ale i pod wodą.
2: I postać ta książki nie tylko czyta, ale też pisze, kto to jest.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Szkoda, gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Mandaryna i Michał Wiśniewski niczym nastolatkowie całują się na parkingu. A wczoraj tak się zastanawialiśmy, czy jak mandaryna była mała, to czy była mandarynką. No bo teraz to już tylko skórka pomarańczowa została tu i ówdzie.
2: U mnie z kolei Anna Lewandowska śmieszkuje przy testowaniu fit batoników z bratem. Po ananasie słodki smak ma się. To ja zapytam, a czy ta wiedza wam przyda się?
3: Oczywiście. Wracając do imion, tak jak Kończy mówił, Dominika Serowska i Marcin Hakiel wybrali imię dla drugiej pociechy. I tutaj cytat. Nie chcę, żeby moje dziecko nazywało się jak pół żłobka. Mhm. Rzeczywiście, żło to średnie imię.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
14: Eskaro.
5: Gramy dla Was.

0: Ceny paliw poszybowały w górę. Eksperci ostrzegają przed dalszym wzrostem. Afera w Szpitalu Południowym jest doniesienie na doktora Jędrzejewskiego. W raporcie pocztówki z wakacji piękna, choć nieco zapomniana tradycja.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 8 zł za litr diesla, ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdzał nasz reporter Michał Rawa.
2: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
3: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
2: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
4: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
5: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
2: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: To jest raport.
0: Teraz zwrot. W aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
7: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
0: Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają. Już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, i wychowawców czy nauczycieli wspomagających.
8: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne. Cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
0: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, a przyczyną problemu są przede wszystkim niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy i brak młodych nauczycieli, którzy decydują się wejść do zawodu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec piękna, choć nieco zapomniana tradycja pocztówki z wakacji. Okazuje się, że kartka w skrzynce wciąż sprawia ogromną radość bliskim, a dla wielu jest wspaniałą pamiątką. Ale pocztówki nie wszędzie są dostępne. W Gdyni na przykład kupimy je tylko w wybranych sklepach z pamiątkami, ale tam, gdzie są jeszcze dostępne, schodzą na bieżąco.
9: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie, to tak nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta. Zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
10: Czasem pytają, no ale rzadko.
11: Dlaczego w ogóle u was nie ma pocztówek?
10: Nie mam pojęcia, szczerze, to szefa trzeba spytać.
12: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek różnych. Klasyczny turysta kupuje takie klasyczne w wyglądzie pocztówki, natomiast na przykład ludzie młodzi chętnie kupują pocztówki graficzne.
0: Dodajmy, że pocztówki w Trójmieście kosztują zwykle od 2 do 5 zł, a wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
13: Pogoda.
14: A mój magnesik z Mielna od kądziaw jest już teraz na lodówce.
13: Ale od tyłu, bo wstyd.
15: Ale powiem
14: nie,
15: wam, że
14: nie mam.
15: Byłem ostatnio w aptece i rzeczywiście też magnes się cieszył dużą popularnością.
13: Dobrze.
14: A brom?
13: Byłem ostatnio w sklepie, ciepłe skarpety i swetry też się cieszą dużą popularnością.
15: I parasole.
13: O, właśnie.
15: Proszę
13: tak.
15: Państwa, dzisiaj mogą nam się przydać, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce. Opady deszczu, nie wiem czy mile widziane, ale na pewno spodziewane. Od 17 stopni dzisiaj w Gdańsku i w Olsztynie, Warszawie oraz Łodzi 20, w Bydgoszczy, Kielce z 18, Katowice 20, Kraków 20, Opole 22, Zielona Góra 23, Wrocław podobnie. Co zrobić?
14: No już zostaw, Wojtek. Daj spokój.
13: Ale sprawdźmy też u naszych słuchaczy, jak tam wygląda sytuacja pogodowa w tej chwili.
16: Piękny dzień dzisiaj mamy. Lokalni szamani w niektórych diecezjach wznosili modły o deszcz, o więcej deszczu. No i siła wyższa wysłuchała. Pada. Pięknie.
13: I jeszcze ceny nad Bałtykiem, jakie są?
17: Jestem tym naprawdę szokowany.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esrock.
14: No swoją drogą, tak dzisiaj pytamy niższe, wyższe, w sensie niższe, wyższe. Nie może być akurat.
15: Co rad? Tak, przepraszam, nie zrozumiałem. Proszę Państwa.
13: Rad to jest, wiesz, to co, czym tak. się zajmowała swojego czasu nasza znakomita nobistka.
14: Świetnie nam idzie.
13: Tak, Tokarczuk.
15: Tak.

0: Ja uprzedzę to, co za moment wydarzy się na antenie Skier Rock. Wojtku, drogi, ty wolisz wyższe czy niższe?
1: To zależy.
2: Mhm. A od czego właśnie zależy?
1: Od tego, o kim albo o czym mówimy.
2: No ja na przykład wolę być niższa, bo jak chcę być wyższa, to wchodzę na drabinę.
0: No właśnie, a jak byś Aśkę ocenił, jako tą wyższą czy niższą na przykład?
1: Idealna.
0: Kurwa, ty jest po prostu dyplomata.
2: Ale dobry jest.
0: Polityk.
2: No, dobry
0: Mój
2: jest.
0: Boże, drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co lepsze wyższa, co lepsze niższa, a Państwo na to...
3: Co jest lepsze wyższe, a co niższe?
4: Niższe są lepsze dziewczyny. A wyższe są lepsze żurawie budowlane.
3: Jaki wzrost dziewczyny jest najlepszy w takim razie?
4: 1,59 m.
0: Idealny!
1: A jaki jest idealny wzrost żurawia budowlanego?
2: A wyobrażacie sobie, że żuraw budowlany może być niski?
0: No nie, bo to wtedy wiesz, no chyba, że buduje parterowy budynek na przykład, nie?
2: Tak,
0: wtedy...
2: albo takie pół piętra.
0: Pół piętra.
5: 6x9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale ja też uważam, że niższe są lepsze dziewczyny niż wyższe dziewczyny są. I tyle.
1: O, przy twoim wzroście nic dziwnego. Proszę Państwa, Kasia Nosowska świętuje 30-lecie solowej kariery w najlepszy możliwy sposób. Wydaje nowe utwory, na jesień ukaże się nowy album Sos Chaosu.
0: A? Znowu w naszym programie Sos Chaosu.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. W SC Rock.
1: Namieszaliśmy, chciałam powiedzieć, i to dosyć mocno. Mamy dzisiaj dla was karnet na rokowiznę w Gdańsku. Fantastycznie będzie, ale najpierw trzeba dojść do tego, co to za postać, którą dziś opisujemy.
2: Wiemy, że ta postać jest doktorem, który nie leczy. Wiemy, że ta postać z głową w chmurach bywa, ale bywa też pod wodą. I wiemy, że ta postać książki nie tylko czyta, ale też pisze.
3: Zobaczmy, czy państwo wiecie.
4: Dzień dobry. Postacią z zagadki jest Baltazar Gąbka.
5: Doktor Misio, czyli Arkadiusz Jakubik.
6: Według mnie jest to doktor Nawrocki. Ja wątpię, żeby on czytał książki, ale z tego, co wiem, to jedną napisał.
7: Cześć. Dzisiejsza postać w porannym dochodzeniu to Kuba Sienkiewicz.
3: Otóż nie.
1: Otóż nie. To teraz w takim razie będziemy podpowiadać. Uwaga, kolejny set podpowiedzi. Zawsze drugi.
3: Choć w West Point był trzeci.
2: Wiemy, że przydomek tej postaci został też imieniem tej postaci.
3: Messengerski rok do waszej dyspozycji. Głosóweczki tam czekamy.
0: Poranne dochodzenie. Eski rok.

0: co jest lepsze, wyższe, a co niższe, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Słuchalność radiowa na pewno jest lepsza, wyższa, zwłaszcza jeśli to chodzi o nas. Na pewno Jarosław Jerajewicz tę teorię potwierdzi dzisiaj Państwu wieczorem, a za chwilę w raporcie jest Kirok, Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Przewoził pasażerów, będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zatrzymali kierowcę autobusu rejsowego. 63-latek wpadł podczas kontroli prowadzonej w ramach mazowieckiej akcji policji Trzeźwość Lokalnie.
6: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 63-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego jest nietrzeźwy. Pomiar wskazał niespełna promil alkoholu w jego organizmie.
5: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dziś ma zostać przywrócony ruch pociągów do Krynicy Zdroju. Chodzi o odcinek między Piwniczną, Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów.
4: To jest raport.
5: Zakupy spoza Unii Europejskiej z nowymi kosztami. Od początku lipca za każdą przesyłkę o wartości do 150 euro trzeba zapłacić dodatkowe 3 euro. Choć opłatę formalnie ponosi sprzedawca lub platforma sprzedażowa, w praktyce często zostaje dorzucona do rachunku klienta.
7: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
5: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzecznik szefa KAS, a pierwsze dane pokazują, że zamówień z zagranicznych platform jest mniej.
4: SK Rock Sport.
5: Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie zespoły będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, to będą musiały poradzić sobie z rywalami w drugiej. Zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Aarhus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce. Z kolei Jagiellonia będzie walczyła w eliminacjach Ligi Europy. Zacznie je od trzeciej rundy i wiadomo już, że zagra w niej ze szkockim Rangers FC. Do pierwszego meczu dojdzie 6 sierpnia.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: dochodzenie. Moralne dochodzenie w Esce Rock. To to jest.
1: A my to mamy jednak bardzo inteligentnych słuchaczy, co nas niezmiernie cieszy. Karnet na rakowiznę do Gdańska, do kogoś po frunie dziś.
2: Tak jest, proszę Państwa, myśleliśmy, że będzie ciężko i nie było łatwo, ale wiemy, że postać, której poszukujemy, jest doktorem, który nie leczy. Postać z głową w chmurach, ale i pod wodą. Postać, która książki jednocześnie czyta, ale też pisze.
1: No, zawsze drugi, choć w West Point był trzeci i przydomek tej postaci został jego imieniem.
3: Tak jest, to jeszcze kilka złych odpowiedzi, bo mamy także już dobrą.
4: W dzisiejszym konkursie musi chodzić o doktora Tomasza Rożka.
5: Cześć, czy rozwiązaniem konkursu jest może doktor Watson twarzy Sherlocka?
6: Dobra, nieśmieszny Cezary Czazura.
7: Czy to przypadkiem nie jest Krzysztof Skiba?
2: Tak, to ten,
7: on
2: co
7: też
2: był.
7: Podobno ma doktorat.
8: Dzisiejszą postacią, której poszukujecie, jest Jack Reacher.
9: To nie klasyka polskiego kina, to będzie to Forrest Gump. Bo zawsze drugi to jednak był Adaś.
6: Adaś Miałczyński, to oczywiste.
3: Tak, Adaś Miałczyński był zawsze drugi, ale z tego co pamiętamy nie kończył West Pointu.
2: Tak, jak Krzysztof Skiba. Proszę Państwa, ale w ostatniej chwili, dosłownie na 2 minuty przed wejściem anterowym, Kamil nagrał nam się z tą oto wiadomością.
10: Będzie to Buzz Aldrin.
3: Tak jest!
2: Tak jest!
3: Drodzy Państwo,
2: no, najlepsza postać Toy Story.
3: Dokładnie. Dokładnie. Doktor astronautyki, pilot, nurek, powrót na Ziemię i ludzie Ziemi, to są te książki, które napisał.

0: drugi na Księżycu, trzecia lokata w West Point w 51 roku, a w 88 roku w postępowaniu administracyjnym Buzz został jego oficjalnym imieniem. Dlaczego my o nim dzisiaj opowiadamy?
1: Proszę, panie przewodniczący.
2: W 69 roku, proszę bardzo, Neil Armstrong, dowódca wyprawy Apollo 11, stanął jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca, a tuż po nim uczynił to Buzz Aldrin.
1: Tak jest. No i wszystkiego najlepszego. Gratulujemy. Bawcie się dobrze.
3: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmund,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: A Harley lepszy, wyższy czy niższy, Aśka?
1: Dla mnie niższy.
0: No tak,
1: bo ja
0: no
1: muszę
0: tak,
1: sięgać no, jednak nogami do ziemi, a ja mam 1,64 m. W kasku to będę miała z 1,60 m nawet... Może 5.
0: Więcej, no. A ty, Wojtusiu, lubisz motocykle bardzo i jakie najbardziej?
2: Żużlowe.
0: No tak. A miałeś kiedyś przyjemność siedzenia na takowym?
2: Tak, ale stał.
3: Drodzy państwo,
2: miał jechać, to bym uciekł.
0: Oh my goodness.
1: Tu się dzieją dziwne rzeczy, ponieważ panowie sobie tutaj właśnie żartują na temat tego, co wolą niższe, co wolą niższe, co wolą wyższe. No i do dziwnych wniosków się dochodzi.
0: A państwo co wolicie? Wyższe, a co wolicie niższe?
4: Cześć. Jak to mówił mój ojciec chrzestny, w łóżku się wszystko wyrównuje. Dlatego chłop miał 1,90 m, a żona 1,60 m i załatwili 5 dzieci.
0: Można. A wyższa żona jest lepsza czy gorsza na przykład?
2: To zależy, czy dobrze gotuje.
5: Mówicie, o co jest lepsze, wyższe czy niższe. No dobra, to ja jako szczęśliwa posiadaczka 1,78 m nigdy nie narzekałam na swój wzrost. Jestem z pokolenia, gdzie do szkoły jeździło się autobusem i zawsze miałam świeże powietrze nad głową. A męża mam niższego o całe 10 cm i jeszcze zakładam szpilki, a on jest dumny. A jak ktoś się dziwnie patrzy i zadaje głupie pytania, to sobie mówię. Im mówię, przepraszam. Wyrównuje się gdzie indziej.
2: Słuchajcie, jeżeli facet jest niższy od żony, to jest poniżony?
0: Tak, dokładnie.
6: 6:9 w Esce Rock.
0: Jak facet jest niższy od żony, drogi Wojtku, to żona jest wyższa od faceta.
1: Panowie.

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Tytuły. Dawid Narożny uraczył żonę ciastkiem z prezerwatywą i nagrał jej reakcję. Słuchajcie, chłop po prostu włożył prezerwatywę do ciasta, upiekł i dał żonie, nie? Coś tam widocznie czytał na temat doustnych środków antykoncepcyjnych.
2: Rany boskie.
1: Co za typy.
2: Dobra, u mnie Marianna Schreiber pomyliła flagę Kaszub z flagą Ukrainy. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Warto sprostować i przeprosić. Albo za dużo tego żółtego. Dodali by coś w fuksji, w turkusie byłoby łatwiej.
1: Otóż to, wiesz, ja byłem nad morzem. Na dole żółte, rozumiesz, piasek, u góry niebieskie, błękitne niebo.
2: Spokój.
1: Wszyscy myśleli, że do Ukrainy.
3: A to Szwecja. Luksusowa willa Tomasza Lista za prawie 20 milionów złotych znów szuka nowych właścicieli. Pewnie miało dość tych starych właścicieli.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimierz Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Rosja może użyć ukraińskich dronów do prowokacji. Jest ostrzeżenie szefa MON. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Będzie więcej pieniędzy na termomodernizację. Mała czarna dobrze wpływa na serce. W raporcie najnowsze badania.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak realne jest zagrożenie?
3: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
4: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
3: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: A właśnie teraz rusza Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
2: To jest raport.
1: Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Prowadzący tę placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do tak zwanych innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące.
5: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy badają zdarzenia, do których miało dochodzić w latach 2015-2021. Postępowanie ma ustalić także, czy pokrzywdzonych osób było więcej oraz czy żona podejrzanego, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o działaniach męża. Więcej pieniędzy na termomodernizację. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w programie Czyste Powietrze. Wśród zmian znalazły się m.in. wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki do 180 dni, wprowadzenie nowych wyjątków od zasady 3-letniej własności nieruchomości oraz zwiększenie wsparcia na termomodernizację. A szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
6: Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli liczyć na wyższe dotacje. W niektórych przypadkach kwota wzrośnie nawet o 10%.
7: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
6: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także osoby, które są właścicielami nieruchomości krócej niż 3 lata.
7: Trzeba być przynajmniej właścicielem w 50% danej nieruchomości, wtedy będzie można skorzystać z tego okresu skróconego 1 roku.
6: W pakiecie zmian miał się znaleźć także bon na audyt energetyczny o wartości do 1500 zł, ale na to trzeba będzie poczekać do końca roku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Mała czarna dobrze wpływa na serce, tak wynika z najnowszych badań. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać.
8: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca. Ogólnie rozszerza naczynia krwionośne, co z jednej strony jest jej pozytywnym działaniem, natomiast może powodować choroby wieńcowej.
1: Podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic. A jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki.
9: Mała czarna dobrze wpływa na serce. Ja mam małą blond, tak sobie wpływa na serce.
10: Pogoda.
11: Ja już wiem, to według koncepcji Wojtka ty jesteś po prostu, ponieważ jesteś niedużego wzrostu, to jesteś poniżony.
10: Otóż to. Mhm.
12: Tak jest, ja z kolei małą czarną kiedyś chciałem założyć i wcale nie pomogła na serce. Już tak strasznie opinała w pasie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj nie mam dla Państwa dobrych wieści. Opady deszczu aktualnie występujące w okolicach Warszawy i sięgające po Lublin. Dopiero zrozumiałeś, co?
13: Może poszedłeś tam, gdzie cię węże oplotły.
12: Deszczowo, pochmurno i dzisiaj maksymalnie 20 stopni.
11: No tak, wciśnienie mogłoby być wysokie, jest niskie.
13: Poziom tego programu, no tak właśnie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: Co lepsze, wyższe, co niższe.
11: No ja mam jeszcze do ciebie pytanie, ale mała blond to, że z mlekiem?
10: Właśnie tak, taką lubię najbardziej. Lekko słodką ze śmietanką.
12: Aniu, co u ciebie?
1: Jeszcze z nutką dekadencji. U mnie Bocian Krutek, słynny celebryta z Warmii i Mazur.
15: I do tego zasmażka.

0: co powinno być niższe, co powinno być wyższe. Sprawdźmy, jakie państwo macie koncepcje na tego typu historie.
1: Ja słyszałem, że oprocentowanie powinno być albo wyższe, albo niższe. Na przykład bank uważa, że wyższe. Mm-hmm. Ja jako kredytobiorca uważam, że niższe.
0: Kogo obchodzi, co ma do powiedzenia bank?
2: No i my, drodzy państwo, otóż to, i my o tych stopach procentowych, nie tylko o kosztach życia, o podatkach, o tym właśnie między innymi z państwem, jak się okazuje, rozmawiamy.
3: Niższe to są fajne stopy procentowe, a wyższe wypłaty i tego wszystkim życzę.
4: Jako księgowa mogę powiedzieć, że lepsze są wyższe zarobki, a lepsze niższe są podatki i ceny towarów i usług.
5: Siema Mazury, lepsze są niskie podatki niż wysokie podatki.
2: I tu bym popolemizował, jeżeli państwo pozwolicie.
0: Ale poczekaj, dlaczego chciałbyś płacić wyższe podatki?
2: No wiesz, niższe podatki to niższe wpływy do budżetu państwa. Mhm. Biedniejsze państwo to bida państwo. Mniej pieniędzy na drogi, mniej pieniędzy na ochronę zdrowia, mniej pieniędzy na szkoły, mniej pieniędzy w ogóle.
1: Ja, dlatego klasyk mawia tak: lubicie państwo niskie podatki? To dobrze, mam dla państwa 5 nowych niskich podatków.
6: 6/9 SRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Na szczęście z naszej trójki to i ta Gaśka płaci najwyższe podatki.
0: Skąd ty wiesz takie rzeczy?
1: O, bo to zależy od zarobków.
2: Pod stołem dostajesz?
0: No a jak?
2: Street of Dreams, nowe YouTube. Dla państwa teraz w Esterogu.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: co jest lepsze wyższe, a co jest lepsze niższe. Drzewo kakaowca dobrze byłoby mieć wyższe, bo wtedy dawałoby więcej owoców, tak mi się wydaje.
1: Kakao ważna rzecz jest. Mówiliśmy już o tym, że pan Halland, żeby być takim mocnym człowiekiem, to je krowie serca. A ja w takim razie chciałam wam poradzić, że jeżeli chodzicie na siłownię i chcecie trenować, to powinniście brać ze sobą tabliczkę czekolady. Otóż naukowcy przekonują na łamach Frontiers in Psychology, że sam intensywny zapach, tylko trzeba niuchnąć. Tabliczki z wysoką zawartością kakao pomaga uczestnikom ograniczyć uczucie głodu i wykonać więcej ćwiczeń, mimo że wcześniej nie jedli przez co najmniej 10 godzin. I mówią tak, wystawienie, umiarkowanie wytrenowanych mężczyzn na działanie zapachu czekolady tuż przed oraz pomiędzy seriami ćwiczeń oporowych znacząco zwiększyło objętość treningu, nie powodując wzrostu odczuwanego wysiłku. Czyli niuchasz, ćwiczysz i jesteś fit.
2: Ale zobaczcie, przecież to wiadomo nie od dziś. Nawet zespół Lady Punk śpiewał. Na czekoladę poczułem chęć.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest lepsze, wyższe, a co niższe. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że wyższe oprocentowanie jest lepsze. Na Butelczynie też zapraszamy Państwa teraz do Meliny, a później do raportu.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller, to jest
2: dobrało się.
3: Ja i ty. Na razie sobie nie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Uwaga, kierowcy, ciężarówka blokuje drogę krajową numer 10. Pojazd wypadł z trasy i się przewrócił. Do zdarzenia doszło między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód w miejscowości Stryszek. Nie ma osób poszkodowanych, na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
4: To jest raport.
5: Trzech nieletnich pobiło dwóch mężczyzn. Teraz ich sprawą zajmie się sąd rodzinny. Taką decyzję podjęła kielecka prokuratura po tym, jak śledczy ustalili tożsamość podejrzanych. Przypomnijmy, do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 30 czerwca. W wyniku odniesionych obrażeń jeden z pobitych mężczyzn zmarł.
6: Zostali oni zaczepieni przez trzech młodych mężczyzn, którzy mieli ich pobić, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia.
5: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa ze kieleckiej policji. Posłowie pracują nad projektem nowego zakazu sprzedaży alkoholu. Ten dotychczasowy obowiązuje od godziny 22 do 6, ale od przyszłego roku to mogłoby być szersze widełki. Jak na pomysł rozszerzenia zakazu od 21 do 9 reagują mieszkańcy Wrocławia?
7: Kij ma dwa końce, tak? Jakby stopniowe ograniczenie wolności obywateli, jakby jeżeli chodzi o to, co mogą, a czego nie mogą, a jednak pewnego rodzaju bezpieczeństwo.
8: Żadnego to nie ma wpływu, dlatego ten, kto będzie chciał pić, to jest tak sobie kupi albo sobie zrobi zapasy. Także jest to w ogóle niepotrzebne, a w ogóle nie wpłynie na to, że przez to przestanie być problem alkoholizmu.
9: Panie, już od wieków próbują z alkoholem walczyć, już nikomu się nie udało. Żadna zmiana godzin, czy tam wydłużenie godzin, to nic nie pomoże. Ludzie będą pędzić po działkach, po piwnicach, tak jak było to za PRL.
10: To jest bardzo dobry pomysł. Jak ktoś chce pić, to się zaopatrzy wcześniej. Zmniejszą się przyjazdy na SOR i tak dalej. Będzie troszeczkę bezpieczniej.
5: A aktualny nocny zakaz ma zostać wprowadzony w całej Polsce.
4: SK Rock Sport.
5: Lech i Górnik zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. To pierwszy raz, kiedy w eliminacjach wystąpią dwa polskie kluby. Oba jednak nie miały szczęścia w drugiej rundzie eliminacji. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Jeszcze trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze. Czeka go wyjazdowe starcie z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Trener Górników Michał Gaszparyk zapowiada jednak.
11: My chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahçe pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
5: Początek meczu Górnika o 20:00, godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha. Rewanż zostaną rozegrane za tydzień. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16 miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City, próbie czasowej w krosie. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie bronić w USA tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SK Rock.
12: SK Rock.
1: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: I już wracamy, jesteśmy z Państwem. Rozmawiamy sobie o tym, co lepsze, wyższe, a co niższe. I teraz uwaga, bo wątek jeden, ale telefony dwa w tej sprawie.
1: No.
0: Kolega Wojtek pozwolił sobie powiedzieć jakiś czas temu, że mężczyzna niższy od kobiety jest co?
2: Mężczyzna niższy od żony jest poniżony.
0: Otóż to i Państwo na ten temat tak reagujecie.
3: Brawo dla pana Wojtka, za zaraz poniżonym. Brawo!
0: Brawo! Brawo pan Wojtek! Brawo,
2: pozdrawiam,
0: brawo.
2: Tato.
0: I dalej w tym temacie.
4: Co jest lepsze, wyższe, a co niższe?
5: Wyższe? Chłopaki są lepsze, a niższe? Ceny?
4: Jaki wzrost chłopaka w takim razie jest najlepszy?
5: 180.
0: I tu bym chciał podyskutować.
1: No, no właśnie, ile masz, tak myślę, kolego? Ile masz, powiedz mi, no, nawet w tych twoich takich troszkę wyższych adidaskach.
0: Przepieczte.
1: 1500-190.
0: Właśnie tak.
1: A, no.
0: Dlaczego 180? To jest w ogóle od 180 zaczyna się mężczyzna.
1: Ja nie wiem, ale ja w ogóle nie mogę na przykład, bo jestem dość niska i musiałabym strasznie zadzierać głowę, to bez sensu.
6: 184!
0: Od 184, naprawdę?
6: Nie, to mój rozmiar.
0: No ja wiem, wyobrażam sobie, no tak sobie to wyobraziłem
1: rozmiar
0: właśnie.
1: Rozmiar taki masz?
0: No, dobry jest, dobry. No. Stopa 47, no, rozumiesz te sprawy, nie?
1: Gdzie ty buty kupujesz? Błagam cię.
0: No, otóż to. No to tak.
1: Gumofilce chyba musisz mieć.
0: Messengerski rok, drodzy państwo, do państwa dyspozycji. Gumofilce to się do gnoju zakłada, a normalnie są kalosze.
7: 6x9 w SC Rock.
8: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli.

0: miała być tylko kolejna eksploracja, stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: jeszcze niższe, wysokie dochody tam w wypowiedzi. Wszystko jakoś mnie tak skierowało do starych powiedzeń. Jak spać, to z wysokiego konia, mówiła moja mama. Natomiast mój tata tutaj troszeczkę to złagodza i to stosuje do programu, mówił: Marcinku, jak kraść, to miliony, jak 6-9, to z księżniczką. I księżniczki to akurat niższe preferuję.
1: No i co wy na to, panowie, teraz?
2: Mhm. No ja też ukradłbym milion.
3: Ja słyszałem, jak spaść, to z wysokiego kącia.
1: Ale akurat mamy niskiego.
3: Dobranoc.
1: Strasznie przykro, nasz jest niski.
3: No może...
4: A dzień dobry, a ja mam takie pytanie. Skoro się pojawiają podatki, pieniądze, polityka, jak nisko trzeba upaść, żeby wysoko zajść?
3: Jest pytanie, jeszcze jedno pytanie.
5: Może by tak, niższe koszty prowadzenia działalności, a wyższe dochody? Nie, żyjemy w Polsce, no gdzie?
3: Nie no, niższe koszty prowadzenia działalności to byłoby coś, co by się podobało naszym szefom, prawda?
1: No tak to jest. Prawda, a może no. By tak poczucie humoru, wysokich lotów, a nie takie żarty niskie.
3: No na co to komu?
1: Jak to,
3: a komu to potrzebne?
6: Właśnie. 6 na 9.

0: są chwile, kiedy wolałabym wyższym widzieć cię. Dobrze mówię? Tak śpiewała?
1: Nie, no ale Kądziu, nie denerwuj się, naprawdę. Ten wzrost jest bardzo spoko wzrost.
0: Ale ja też tak uważam, no absolutnie. Prawda? Nie mam żadnych kompleksów w ogóle, wiesz. No, tata mi zawsze powtarzał,
1: słusznie.
0: Bo ja w tego tenisa próbowałem, tata mówił, Michael Chang też był niski. Ty niski, ale 10 centymetrów wyższy, nie?
2: Tak, słuchajcie, ale tak patrzę, jak teraz sobie siedzimy,
0: to
2: na fotelach jesteśmy równi.
0: Dobranoc.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.
5: To już jest koniec.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Reklama. Porachunki osobiste.
8: Porachunki osobiste.
7: ESC Rock.
9: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
10: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
9: W ESC Rock.
7: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
9: Konrad Olszewski, zapraszam.
11: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.

0: Rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o kominy płacowe. 12 osób z zarzutami CBŚP rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu, mówią eksperci.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Rząd ma dziś zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: To jest raport.
0: 12 osób z zarzutami. CBŚP rozbiło rodzinny gang, który przemycał narkotyki z Hiszpanii do Polski. Na czele miał stać mężczyzna, który sterował grupą, odsiadując wyrok. Przemycone narkotyki trafiały głównie na Śląski do Małopolski. Ponad 8 zł za litr diesla. Tak może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Specjaliści nie mają dobrych informacji. Na razie będzie tylko drożej.
4: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30-7,40 zł. Za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7 zł i 90 za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
0: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
5: Czy te 7,39 to trochę
6: właśnie
5: nie przeraża?
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
5: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii, za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej, czyli jest rąbanie na pieniądze.
0: Jak przekazał w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk, rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Podkreślił, że Polska do niedawna utrzymywała najniższe ceny paliw w Europie, ale wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec Warmia i Mazury. Sprawdzamy, co słychać u słynnego Bociana Krótka. Na brak pracy raczej nie narzeka. Wraz z partnerką doczekał się pokaźnej gromadki piskląt. Młode uczą się sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
7: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno. Stąd rodzice krótek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
0: Mówi Krzysztof Widbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Na za miesiąc krótek wraz z całą rodziną wyruszy w swoją podróż.
8: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy przelotne opady deszczu, na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 19 stopni w centrum, do 21 kresek na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.

0: przypomniało mi się niedawno o tym, że była kiedyś taka seria książek fantasy Brandona, nie Brandona Sanderson kończył. Pracę zaczynał Robert Jordan. 14 głównych tomów cyklu, który nazywał się właśnie jak ta piosenka, Koła Czasu. Ale zdaje się, że Oena byli pierwsi. 13 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry. Zapraszam do 12 na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: You know I'm no good. The Rolling Stones.

0: Castle of Glass zespołu Linkin Park. Pamiętają Państwo historię Billa Berego, zespołu R.E.M., który po problemach zdrowotnych odszedł z zespołu i zajął się farmerstwem. W historii muzyki jest kilka takich przypadków. No i jeden z dżentelmenów, który poszedł drogą Billa Berego, nawet zrobił to przed nim, ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pamiętacie tego kudłatego gitarzystę grupy Faith No More, który grał z nimi aż do albumu Angel Dust? Jim Martin rozstawał się z kapelą w roku 93, no i postanowił po rozstaniu muzyką zajmować się już tylko z doskoku, tak w zasadzie w wolnym czasie, a zająć się farmerstwem. To był człowiek, który najpierw robił coś w rodzaju eksperymentu ogrodowego około roku 2000. To, co było początkowo momentem oddechu od muzyki, stało się poważną pasją i poważnym zawodem. Zajął się hodowlą na przykład olbrzymich dyń. No i miał taką, która kiedyś na konkursie w jakimś tam amerykańskim miasteczku, ważąc prawie 500 kg, prawie była na podium, bo zajęła miejsce czwarte. To poważany farmer w Castro Valley w Kalifornii. Jim Martin. Dziś ma urodziny. Możemy tylko wspominać czasy, kiedy grał na gitarze. Na przykład w tej piosence Midlife Crisis.

0: Somebody Told Me, zespół The Killers. Chwilę temu mieliśmy okazję oglądać w Warszawie na dwóch koncertach grupę Systemowy Down. Młodzi to w sobie jeszcze ludzie. Daron miał w sobotę, zresztą świętowaliśmy razem z nim na pierwszym z dwóch koncertów 51. urodziny. A mimo to, że tak młodzi w sumie to ludzie od dawna nie nagrali nowej płyty. Są na drugim biegunie artyści, którzy mają już lat 150, no żartuję, tu mrugam okiem, ale którzy wciąż chcą nagrywać i nagrywają nową muzykę. Jak na przykład zespół Deep Purple, który właśnie wydał swój 24. album studyjny zatytułowany Splat. No i ten album mam dla Państwa w prezencie, na kompakcie. Czy jest ktoś chętny? Ręka w górę. Okej, okay, widzę, że są chętni. No to teraz droga messengerowa najbardziej wskazana. Proszę mi dać znać tekstowo lub wokalnie, którą z płyt do tej pory wydanych przez Splat Deep Purple kochają Państwo najbardziej. Jakieś jedno zdanie uzasadnienia też się przyda.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
2: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
3: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

mi największego hitu, współautorem, czyli One of Us, ale to człowiek oczywiście, który w muzyce znaczył wiele zdecydowanie wcześniej, zanim zabrał się za produkcję piosenek innym artystom. Przez lata był podporą, szefem zespołu o nazwie The Hooters. Eric Bazilian przychodził na świat dokładnie 21 lipca roku 1953, a więc 73 lata temu. All You Zombies, The Hooters.

0: szukamy z niecierpliwością na to, co wydarzy się jesienią. Może to Street of Dreams, nowy singiel U2, nie jest do końca takim, jakim oczekiwałem, że będzie, bo jednak liczyłem po dwóch epkach, że będzie to raczej powrót do starszych brzmień zespołu z Dublina, no ale i tak nie jest najgorzej, więc czekam na więcej. One to z czasów, gdy nagrywali swoje piosenki, ta akurat powstawała w Berlinie. Nie tylko tam nagrywana była płyta Outing Baby, ale część materiału powstawał naprawdę blisko polskiej granicy. Za moment 10, raport Eski Rock przed nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
8: Narastający konflikt w PiS i specjalne oświadczenie Mateusza Morawieckiego. Jechali na jednej hulajnodze w Inowrocławiu. Samochód potrącił nastolatków. 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu. Za chwilę szczegóły raportu.
6: Eskarok. Raport.
8: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Różnica zdań nie musi oznaczać zdrady, mówi Mateusz Morawiecki w specjalnym oświadczeniu na 2 dni przed upływem ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprezes PiS podkreśla, że partia stoi dzisiaj przed wyborem. Może zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, albo może ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy. Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że jest w PiS i chce tu pozostać. Tutaj jest moje miejsce, mówił.
9: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
8: W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało się w uchwale swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek.
6: To jest raport.
8: Teraz ogólnopolskie ćwiczenie Alarm 26. Dziś w całym kraju można usłyszeć wycie syren alarmowych. Będą uruchamiane do godziny 19. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów, m.in. sygnał dźwiękowy, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Ciągły dźwięk oznacza odwołanie alarmu, a akcja ma sprawdzić skuteczność systemu. 2 czternastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną zostało potrąconych przez samochód. To wczoraj w Inowrocławiu na przejściu dla pieszych przy ulicy Staszica, mówi Michał Parzyszek z inowrocławskiej policji.
10: Wstępne okoliczności wskazują na to, że 2 chłopców poruszających się jedną hulajnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi. Trwają czynności jeszcze, które mają pozwolić na ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.
8: Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Udany urlop nie musi być długi. Ważne jednak, by zmieniał tryb życia na tyle, by odciąć się od pracy, mówi ekspert psychologii na KUL profesor Bohdan Rożnowski. W ten sposób komentuje raport Urlop bez bagażu, a wynika z niego, że aż 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu.
11: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problemem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do dowolnego miejsca na świecie.
8: Ekspert podkreśla, że wypoczynek ma do spełnienia bardzo konkretny cel. Chodzi o odzyskanie sił i energii zużytej w pracy.
1: SK Rock Biznes.
8: Rośnie zadłużenie firm bankrutujących i będących w restrukturyzacji. Mają do oddania ponad 200 milionów złotych, czyli o ponad 1/4 więcej niż takie firmy rok wcześniej. Wynika z dzisiejszego raportu Krajowego Rejestru Długów. Teraz budownictwo. 55% Polaków wykonało ostatni remont mieszkania samodzielnie lub z pomocą bliskich, a 24% zleciło go w całości fachowcom. Wynika z badania nieruchomości online.pl. Połowa badanych wydała na remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,79 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,68 zł, a funta 5,10 zł.
1: Pogoda.
8: Dziś pochmurno, chłodno i mokro. Na północy przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza także burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 19 w centrum, do 21 na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.

0: gdzieś mi przemknęła wiadomość, że w 2027 roku wracają na wielką światową trasę koncertową panowie z Dio Spring. Może znowu do nas przyjadą, jak ostatnio do Łodzi. Bardzo bym chciał, bo ich koncert był dla mnie dużą, bardzo wielką, pozytywną niespodzianką. Why Don't You Get a Job w SC Rock. Do zgarnięcia najnowszy krążek zespół Deep Purple z Platz. Pytam Państwa o ulubione, no płyty generalnie tego zespołu, chociaż piosenki też mogą się znaleźć w Waszych wypowiedziach.
1: Cześć, Marcin z Wrocławia. Który utwór Purple lubię najbardziej? To ten z płyty Made in Japan, z chyba z 72 roku. To jest utwór Child of Time. Po prostu przestrzeń, jaka tam jest i napięcie, jakie rośnie, nie ma na żadnej innej płycie. Pozdrawiam serdecznie z Wrocławia, hej.
0: Legendarna koncertówka rzeczywiście z roku 72 i 12-minutowa wersja Child in Time. No jest to rzeczywiście absolutna perła. Na nowej płycie Purple Splat nie ma chyba dłuższych piosenek niż 5-minutowe, więc podobnych klimatów nie będzie, ale dobry rock, taki wiecie, klasyczny jak najbardziej. Jest to zgarnięcie, ta płyta. Pytam o ulubione albumy albo piosenki. Skoro tak kolega z Wrocławia postanowił, to mogą Państwo też o tych piosenkach opowiadać. Ciekawe, czy po latach będą Państwo wspominać na przykład ten numer z taką nostalgią.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bear McCreary z całą bandą znanych muzyków.

0: A tych artystów chyba przedstawiać nie trzeba. W Eszce Rock do zgarnięcia najnowszy krążek zespołu Deep Purple Splat. Pytam o ulubiony do tej pory pan Sebastian.
1: Cześć, odnośnie płyty Deep Purple najbardziej mi się podobała płyta Machine Head z utworem Smoke on the Water. Pozdrawiam.
0: Tam było jakieś spotkanie służbowe w tle albo wykład. Panie Sebastianie, niech pan uważa z tym braniem udziału w konkursach w trakcie pracy albo szkoły.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Nie wiem, czy państwo pamiętają wielki powrót zespołu The Police. Zaczęło się od 11 lutego 2007 roku, gdy występowali podczas 49. gali rozdania nagród Grammy w Los Angeles. Grali tam Roxanne. No i przed wykonaniem tej piosenki mieli powiedzieć ze sceny: nazywamy się The Police i wróciliśmy. I rzeczywiście wrócili. Dzień później zespół występował w słynnym klubie Whiskey A Go Go w Hollywood dla bodaj 20 osób, który został wybrany po rejestracji na stronie sting.com. A przed tym występem odbyła się też konferencja prasowa, na której już oficjalnie potwierdzili powrót na scenę 19 lat temu. A potem była seria koncertów, w sumie 152. Ten najsłynniejszy, jak wspominają, miał miejsce, no dziś rocznica, 18 lat temu, w słynnym amfiteatrze Red Rocks. Kiedy już z trasy wrócili po tych 152 koncertach, policzyli sobie wszystkie pieniądze, które zarobili i wtedy okazało się, te 18 lat temu, że trasa była najbardziej dochodową. Wtedy oczywiście w historii, bo zarobili prawie 360 milionów dolarów. Dziś Taylor Swift na myśl o takiej kwocie delikatnie się uśmiecha. Ale to 18 lat temu, ho, ho, ho, to naprawdę było coś. Wrapped around your finger.

to heaven. Śliczne jest to zakończenie piosenki wielkiego dzieła zespół Led Zeppelin, Stairway to Heaven. No dobrze, wracamy do Państwa opinii w temacie ulubionych rzeczy, które stworzyli przez lata Deep Purple.

0: Kowalski.
1: Jednak niżsi mają łatwiej i troszkę lepiej. Ja wiem, że mają troszkę inną perspektywę widzenia, ale tak, nie muszą się ciągle wiecznie schylać, żeby nie rąbnąć głową w cokolwiek.
2: A byłaś Asia kiedyś na koncercie, na płycie?
1: Tak.
2: Tam niżsi nie mają szans.
1: Mają przychylone.
2: Jakby cały koncert widzisz czyjeś pachy albo włosy.
3: Co jest lepsze, wyższe, a co niższe?
4: Niższe są lepsze dziewczyny, a wyższe są lepsze żurawie budowlane.
3: Jaki wzrost dziewczyny jest najlepszy w takim razie?
4: 1,59 m.
2: Idealny! A jaki jest idealny wzrost żurawia budowlanego?
0: 6x9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama. SK Rock Radar.
6: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. AC/DC to jeden z najbardziej ikonicznych zespołów dla historii całego rock'n'rolla. Formacja jest obecna w muzycznym świecie już od ponad 50 lat i wydaje się, że wciąż nie ma w planach zwalniać tempa. Pomimo tego, że muzycy formacji są już dziś w dość sędziwym wieku, to nadal aktywnie koncertują. Jak to się robi na tym etapie swojego życia? O tym opowiedział ostatnio Brian Johnson. A co konkretnie na ten temat powiedział? Przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
0: SK Rock Radar.
7: Hey, this is Billy Gibbons,
8: Dusty Hill,
9: and Frank Beard of ZZ Top.
10: Hi, I'm Alanis Morissette.
11: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

oddział zamknięty w Este Rock. Przypominam do zgarnięcia najnowszy krążek zespołu Deep Purple, czyli Splat. Pytam Państwa i proszę o odpowiedzi drogą messengerową o ulubione do tej pory. Cześć, pisze Sławek. Ja nie płytę, a koncert uwielbiam. Deep Purple in Concert, bodaj. A moment, w którym Richie gra tylko chwytami Over of Rainbow, jest moim ulubionym. No i my też lubimy takie Państwa wypowiedzi w temacie najnowszej płyty zespołu Splat. Znaczy w temacie takim, żeby zdobyć najnowszy krążek, bo wspominamy oczywiście te poprzednie. Wracamy do przeszłości, wracamy do piosenki, która powstawała w roku 91. Chwilę temu była 35. rocznica momentu, gdy wychodzili ze studia zadowoleni z nagrania numeru o tytule The Unforgiven. I ta piosenka, kiedyś o tym opowiadali, James Hetfield bodaj wyjaśniał, że jej intro zostało zaczerpnięte z muzyki z westernu i odwrócone, cokolwiek by to miało znaczyć, tak aby nie dało się go zidentyfikować. Nigdy nie ujawnili tytułu tego filmu, z którego mieli tą piosenkę sobie ściągnąć i przerobić, ale prawdopodobnie chodzi o film Clint Eastwooda z lat 60. za kilka dolarów więcej. Numer o tytule The Unforgiven.

0: piosenka, która ma 40 lat. I w tym 86 roku w jej nagraniu brała też udział jeszcze wtedy nikomu nieznana, początkująca wokalistka. Udział w tym nagraniu był jednym z pierwszych ważnych kroków w jej muzycznej karierze. Mogą Państwo ją kojarzyć. Nazywa się Kasia Szczot. Nie? No to podpowiem, że dziś wszyscy znamy ją jako Kaję. Tilt już za nami. Za nami też kolejna godzina muzycznych wspomnień. Teraz będzie 11 i raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Kawałki mojego życia.
3: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
12: Ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce, ostrzega szef MON. Załamanie pogody w raporcie ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Na koniec specjalna aplikacja, będzie można zgłosić tamę zbudowaną przez bobry.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. I jak przekazał, był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział brał m.in. szef BBN-u. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO, podkreślał szef MON.
14: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
12: Polska współpracuje też w ramach obrony powietrznej z Ukrainą i nie zakłóciły tego ostatnie napięcia w dwustronnych relacjach, dodaje szef MON.
14: Ta wymiana informacji następuje w bardzo dobry sposób. Nie zauważyłem żadnych uchybień w tym zakresie w ostatnim czasie, pomimo tych emocji politycznych. Na poziomie wojskowym współpraca odbywa się, jest na dobrym poziomie.
12: Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium. Na przykład ubiegłej nocy ukraińska armia przeprowadziła zmasowany ostrzał Moskwy i okolic rosyjskiej stolicy. Do ataku miało zostać użytych około 400 bezzałogowców.
13: To jest raport.
12: Pogoda zdecydowanie nie rozpieszcza nas w te wakacje. Przed nami znów załamanie pogody i IMGW przestrzega przed burzami i silnym wiatrem. Przed nami chłodniejsze dni z przelotnym deszczem, burzami i silnym wiatrem. Instytut ostrzega.
15: IMGW ostrzega przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, a przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
12: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Kopiańscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj na drodze krajowej nr 49 samochód osobowy wpadł do rowu i uderzył w ogrodzenie. Poważnie ranna została 10-letnia dziewczynka. Jej życia nie udało się uratować.
16: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
12: Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Kierująca pojazdem oraz troje innych dzieci bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami z SGGW przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
17: Opracowujemy aplikację.
3: aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
12: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel stworzenia takiej tamy.
3: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
12: Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni.
1: Pogoda.
12: Wtorek pochmurny z opadami deszczu, burze głównie w Polsce północno-wschodniej. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i silny z porywami do 60 km na godzinę. W nocy liczne rozpogodzenia, możliwe są jednak słabe przelotne opady deszczu, a na północy i krańcach południowych i na zachodzie silne zamglenia. Temperatura od 9 do 12 stopni.

0: tu i ówdzie Lady Punk tego lata się pokazują w Polsce na koncertach, więc można się z nimi łatwo spotkać. Za to z takimi zespołem jak Suede spotkać się można dużo rzadziej, ale na szczęście ta okazja już pojutrze w Warszawie, w Progresji. Zespół, o którym ładnie mówią, że zapoczątkował Britpop, ale nigdy nie dał się w nim zamknąć, przyjeżdża na koncert do Warszawy. Pojutrze spotkanie. Zdaje się, że jeszcze kilka biletów zostało do kupienia. Polecamy serdecznie, bo to jedna z ważniejszych kapel z Wysp Brytyjskich, jakie kiedykolwiek się tam narodziły.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To oczywiście moje zdanie, ale mogą się Państwo z nim zgodzić. I zalecam to zrobić. A tak brzmi ich nowa piosenka.

0: Thank you.
1: Słuchacie Eski Rock.
2: Przemówienie z dnia.

0: wolność. Po co wam wolność? Dostaliście też Mundial 2026. Tak sobie przerabiam. Kawałek kultu sprzed lat na bieżące czasy. No dobrze, czas na pewną wyjątkową piosenkę.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Ja już nieraz to mówiłem, że gdybym chciał się przenieść w miejsce i czas, by zobaczyć jakąś z historii, które tu państwu opowiadam, to na pewno chciałbym trafić na którąkolwiek z sesji nagraniowych Beatlesów w studiach Abbey Road w Londynie. Na przykład na sesji z 21 lipca roku 69, gdy te 57 lat temu na przykład zaczynali pracę nad piosenką Johna Lennona Come Together. Piosenkę, która stała się potem otwierającą piosenką album Abbey Road, a potem wydana też jako podwójny singiel Something. 21 singiel w Wielkiej Brytanii i zdaje się 26 w Stanach Zjednoczonych. Tam więcej wydawali singli. To taka ciekawostka. Tam zresztą ta piosenka osiągnęła szczyt listy Billboard.

0: Dublinczycy z YouTube, z piosenką, która jest mocno związana z nieirlandzkim miastem, czyli z Las Vegas. Atomic City. Cześć Jaro, pisze Marek. Kocham Deep Purple miłością prawdziwą od dziecka, kiedy na targu kupiłem pocztówkę dźwiękową z Black Sabbath, a na drugiej stronie była piosenka Deep Purple. Od tego czasu, połowa lat 70., zawsze mi się śniło, że jestem na ich koncercie jak na Made in Japan. No i potem przyszedł rok 91 i wszyscy czekaliśmy w arenie, aż ich samolot wyląduje. Spóźnili się parę godzin przez mgłę w Budapeszcie. No i czekaliśmy, aż w pewnym momencie ktoś z organizatorów miał mówić ze sceny. Czekaliśmy na nich 20 lat, to możemy jeszcze 2 godziny. W końcu reflektory zgasły i się zaczęło. Nawet brak wokalu Iana, bo wtedy w składzie nie było, tego pierwszego pięknego wrażenia nie zepsuł. Napisał Marek, który dostaje dzisiaj ode mnie w prezencie album Splat, czyli najnowszy krążek panów z grupy Deep Purple. Gratuluję. Jutro też państwu przyniosę taką płytę i będę pytał, czy są chętni.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na kasę. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolka
4: z...
3: nie byłaś córką grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak to z promocjami książek, to trzeba szukać ten znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
6: This is Alice Cooper.
7: This is Marilyn Manson.
8: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Big Gun, grupę ACDC. Chwilę temu na antenie pojawiła się irlandzka kapela U2 i teraz będzie kapela, która też ma z Irlandią coś wspólnego, bo ona może nie była irlandzkim zespołem sensu stricte, powstała już w Stanach Zjednoczonych, ale muzycy tego zespołu to ludzie, którzy mają irlandzkie korzenie, jak zresztą bardzo dużo innych ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Ta kapela powstała w roku 92 i już na samym początku dała się poznać jako zespół wybitnie przebojowy, choć nie związany z muzyką rockową. No ale powiedzmy sobie, że fani rocka akurat takie zespoły jak House of Pain wyjątkowo szanują. Dokładnie 21 lipca roku 92 premiera miał ich debiutancki album, z którego pochodzi to wiekopomne dzieło Jump Around.

0: Radio Gaga grupy Queen. No to czas już na to, by powiedzieć do usłyszenia i tym razem nie będę mówić, że wrócę tu do Państwa jutro, bo przecież mamy wtorek, a we wtorki po 21 spotykamy się jeszcze wieczorami w audycji To Był Dobry Rok. Serdecznie zapraszam, bo dzisiaj będziemy sobie wspominać, to też ja będę wspominać to, co wydarzyło się w weekend na Stadionie Narodowym w Warszawie w czasie koncertów Queens of the Stone Age i tego dużego zespołu, który był gwiazdą wieczoru jednego i drugiego, czyli System of a Down. I sporo muzyki, która pojawiła się w weekend na Narodowym, pojawi się także dzisiaj wieczorem w Esce Rock. Zapraszam, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś.
3: Gdziekolwiek jesteś.
2: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
6: Pogryzione dziecko przez psa w Łomży. Syreny alarmowe w całym kraju, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 12, a Michał Przybyła zapraszam. Dwójpółlatek w szpitalu po ataku psa. Do dramatu doszło wczoraj wieczorem w Łomży. Bulterier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw. Dziecko trafiło do szpitala z obrażeniami twarzy.
8: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia. Powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
6: Relacjonuje Karolina Wojciekan z policji w Łomży. Mundurowi ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, jednak w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
7: To jest raport.
6: W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Syreny będą uruchamiane do godziny 19.
9: Poznaje pan ten sygnał?
10: Nie znam się na to.
11: Alarm przeciwpożarowy, proszę pana.
12: Alarmy przeciwlotnicze chyba.
9: Jak to brzmi?
13: No przerażająco właściwie i odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
9: Te ćwiczenia są potrzebne?
14: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować w razie dziwnych sytuacji.
9: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli, są na przykład Katowice na to przygotowane?
15: Schrony, z tego co wiem, to mamy. Ja akurat jestem mieszkańcem Tysiąclecia, więc obok Tysiąclecia jest schron. Nasz przejazd pod rondem też może służyć jako schron, więc troszkę tego mamy. Nie ma za dużo, ale kto by nas chciał atakować?
6: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
2: SK Rock Biznes.
6: Prawie 800 milionów złotych. Tyle próbowali wyłudzić oszuści od firm ubezpieczeniowych w ubiegłym roku. To o 18% więcej niż rok wcześniej. Coraz częściej oszuści działają już przy zawieraniu polis, wykorzystując skradzione dane i fałszywe tożsamości. Nowa fabryka Jelcza w Raciborzu ma docelowo produkować około 700 pojazdów rocznie. Zakład powstaje po terenach po Refako. Przypomnijmy, w marcu Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz podpisały umowę inwestycyjną na kwotę ponad 756 milionów złotych. Ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych na budowę nowej fabryki i zwiększenie zdolności produkcyjnych. Ponad połowa Polaków ostatni remont wykonała samodzielnie lub z pomocą bliskich, wynika z badania nieruchomości online.pl. Co czwarty zlecił wszystkie prace fachowcom. Połowa badanych wydała na remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych.
2: Pogoda.
6: Mam nadzieję, że wychodząc z domu wzięliście parasole, bo w większości kraju dziś trzeba spodziewać się przelotnych opadów, a na północy i północnym wschodzie prognozowane są także burze. I tam dziś najchłodniej, bo termometry będą pokazywać w okolicach 16 stopni, tyle też będzie na Podhalu. Najcieplej na zachodzie, bo w okolicach 21 kresek.

0: Przestań wyjść!
1: Los Cebula i Krokodyle Łzy. Koma w SC Rock. Wcześniej jeszcze Van Halen i Jump. I tak zaczynamy. Tak rozpoczynamy to wtorkowe popołudnie z Eską Rock. 13 minut po 12, wtorek 21 lipca. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do godziny 15, a Koma, przypomnę, za 2,5 tygodnia na koncercie w ramach tegorocznej rockowizny. To będzie weekend 7-8 sierpnia, Gdańsk, potem jeszcze Koma powróci na ten trzeci koncert na rockowiźnie w Krakowie, 28-29 sierpnia, i na ten koncert będziemy oczywiście mieć dla Państwa bilety, ponieważ bilety do Gdańska już rozeszły się w zeszłym tygodniu. Takie właśnie prezenty miałem dla Państwa.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: To ja zapraszam bardzo serdecznie na nasze spotkanie przez najbliższe 3 godziny. Dużo ciekawego grania. Będą też prezenty w postaci nowej płyty zespołu The Rolling Stones. No i gramy też nasze nowości. Oto jedna z nich. Evolution. Nothing but thieves przed nami.

No tak, jedni kochają, inni niekoniecznie. Zespół często bywający przedmiotem drwin, a oni sobie nic z tego nie robią, tylko robią swoje. Wyprzedają koncerty i zabezpieczają sobie regularne wpływy na konto. No i jeszcze nagrywają nowe płyty, bo dowiedzieliśmy się właśnie, że jesienią ukaże się ich 11 album zatytułowany Everything Under the Sun. Na naszej antenie już mogą Państwo słyszeć kawałek Rattle the Cage, który zapowiada tę właśnie płytę, która ukaże się 30 października. Mowa rzecz jasna o zespole, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock z utworem Someday. Nickelback powracają ze swoim kolejnym albumem już tej jesieni. Chłopaki wracają. Innymi słowy, czyli The Boys Are Back. In Town to już tytuł kolejnego utworu, który na antenie Eski Rock. To jest Thin Lizzy.

czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: No tak, przedwczoraj podczas ostatniego dnia festiwalu w Jarocinie, dokładnie w 40. rocznicę powstania dokumentu BBC Moja krew, twoja krew, odbyło się takie spotkanie Moja krew, twoja krew 40 lat później, w którym wzięli udział muzycy. Ci sami, którzy 4 dekady temu pojawili się w tym właśnie filmie dokumentalnym, no i w czasie tego spotkania zespół Republika i Grzegorz Tychowski pośmiertnie zostali odznaczeni złotym medalem za służony kulturze Gloria Artis. No i pan Grzegorz Tychowski jako obywatel GC właśnie tutaj nam się zaprezentował w ST Rock. Tak? Tak, to ja. To już za nami w ST Rock. 26 minut do 13 nam pozostaje jeszcze w tej godzinie, między innymi Depeche Mode.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
8: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Metallica szykuje się do rezydencji w hali Sphere, która mieści się w Las Vegas. Prace już trwają, zajmujemy się tym od roku, może półtora, powiedział ostatnio perkusista Metalliki, Lars Ulrich. Przyznał też, że to zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o koncertowanie. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: Skrock Radar.
9: Alright, this is Kirk from Metallica.
10: Hello, I'm David Gilmour.
11: Hello, I'm Richard Wright.
12: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
13: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Panowie Zarosmy nie ukrywali, że już od dłuższego czasu fascynował ich ten młody wykonawca z Anglii, niepokorny, bezkompromisowy i bezczelny, jakby to niektórzy określili. No i zdecydowali się nagrać wspólną epkę, co zmaterializowało się jesienią ubiegłego roku przy okazji płyty One More Time, na której znalazło się 5 premierowych utworów, a wśród nich między innymi My Only Angel, i coś mi się wydaje, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, jeżeli chodzi o tę współpracę właśnie Aerosmith i Youngblooda. Oni już za nami w SC Rock, My Only Angel. No a teraz trochę zmienimy klimat, bo przed nami Depeche Mode. I Feel You.

0: To był Tom Petty, Free Falling w Esterogi. To już ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie, bo za chwilę będzie 13 i lada moment Michał pojawi się w studiu z najnowszym raportem, więc pora na aktualizację tych najważniejszych informacji z kraju i ze świata. To za chwilę na naszej antenie, a już potem w drugiej godzinie naszego wtorkowego spotkania między innymi Iggy Pop i The Passenger. Od tego zaczniemy, a potem jeszcze w duecie Billy Morrison i Dexter Holland. Zespół The Offspring.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Pakiet zmian w ochronie zdrowia. Tym zajmuje się dziś rząd. W Zielonej Górze policja bada sprawę korupcji w WORD-zie.
4: SK Rock. Raport.
3: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Wśród nich jest m.in. likwidacja kominów płacowych.
5: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Mówił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
5: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
3: Przypomnijmy, zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
4: To jest raport.
3: Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby WORD-u weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób.
6: Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Niestety z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji w tej sprawie.
3: Mówi nam rzecznik lubuskiej policji Maciej Klimet. Do tej pory zatrzymana została jedna osoba. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
4: To jest raport.
3: Rajd kładami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej zakończył się mandatami. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec 5 mężczyzn interweniowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.
7: Pomimo oznaczeń granicy państwa wjechali na pas drogi granicznej. Każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.
3: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej i przypomina, czym jest pas drogi granicznej.
7: 15 metrów w głąb naszego kraju od monolitu, który wyznacza linię granicy państwa. Proszę, zwracajcie uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne w okolicach granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.
3: W 2025 roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób, rok wcześniej było ich 148, a od początku tego roku 35. W większości byli to obywatele Polski, ale wśród ukaranych znaleźli się także Niemcy i Francuzi.
1: Pogoda.
3: Pochmurnie, deszczowo i chłodno, tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju, a na północy i północnym wschodzie może też zagrzmieć. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Krakowie i Katowicach. Termometry wskażą tam 21 stopni, na wybrzeżu około 18, tyle też będzie w Lublinie i Łodzi. Najchłodniej w Zakopanem i Białymstoku, bo tylko 15 kresek.

0: When the Smoke is Going Down. To Skorpiansi w SC Rock w czwartek w Gliwicach zagrają, dwa dni później, czyli w sobotę w Łodzi. Tydzień z dwoma koncertami Skorpiansów. Nieźle, prawda? Ciekaw jestem, w jakiej formie, panowie. Skorpiansi już za nami. 12 minut po 13, wtorkowe popołudnie 21 lipca. Niezmiennie, z tej strony Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania, w której już za chwilę systemowe down, czyli dla niektórych pewnie wspomnienie tych koncertowych wieczorów sobotniego albo niedzielnego, albo i sobotniego, i niedzielnego, bo znam oczywiście takich, którzy pojawili się na tych dwóch koncertach System of a Down na Narodowym. Lonely Day już niebawem w SC Rock, ale wcześniej jeszcze...
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Sięgamy po nowe nagranie. Ten pan jest gitarzystą Billy'ego Idola. Nagrywał też z Ozzym Osbornem niedługo przed jego śmiercią. No a ostatnio na warsztat wziął to oto nagranie. Które stworzył z liderem i wokalistą zespołu The Offspring, Dexterem Hollandem. Billy Morrison i Dexter Holland, Never Gonna Change. Tak zatytułowany jest ten numer.

To był zespół Lombard i Gołębi Puch w Estrogo. No, z gołębiami też miał swoje doświadczenia, jak wiadomo. Wspominałem o Ozzym Osbornie przed chwilą. Jutro pierwsza rocznica śmierci Ozziego. No i jutro też przez cały dzień będziemy składać hołd księciu ciemności. Także dużo muzyki Ozziego solo, ewentualnie z Black Sabbath, albo jeszcze w jakichś innych konfiguracjach, bo tych także sporo na koncie Ozziego Osborna. Ale że to już rok, naprawdę ciężko w to uwierzyć. No to zapraszamy bardzo gorąco jutro na taki specjalny program w SC Rock w hołdzie Ozziemu Osbornowi. 24 minuty po 13. Teraz Metallica, Mama Said.

0: Open Your Eyes i Guano Apes. Ileż mocy w tych dźwiękach, ileż mocy w tym głosie. Głos, który zaniemógł w ostatnim czasie. Mam nadzieję mimo wszystko, że generalnie sytuacja wraca na dobre tory i że będzie jeszcze szansa usłyszeć panią Sandrę na żywo i zobaczyć na scenie. Trzymamy kciuki. Guano Apes już za nami. 28 minut do 14 pozostaje. Chwila przerwy. Po niej między innymi Inhaler Westrock.
1: Autopromocja. Melina Westrock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
2: dobrało
3: się. Ja i ty. Na razie sobie nie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

To był Inhaler w Esterogi. Śpiewał nam, że tak to ujmę, chłopak z okładki tej drugiej od końca płyty, jeżeli chodzi o dyskografię zespołu U2, Songs of Experience. No i na okładce tej płyty jest zdjęcie pary trzymającej się za ręce. Ona to córka The Edge'a, a on to syn Bono, czyli Elijah Hewson, czyli wokalista zespołu Inhaler, którym właśnie pojawił się na antenie Eski Rock. Night Call to już za nami, no a my cały czas czekamy na jakieś informacje a propos premiery tej nadchodzącej płyty ojca Elijah. Inhaler za nami, teraz będzie Scott Stapp, Breakout.

0: To był Jam Westrock i listy do M, który zamyka tę drugą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Na 14 zapraszamy na najnowszy raport do Eski Rock, a ja już słyszę się z Państwem. Tuż potem od Gansów rozpoczniemy tę kolejną godzinę wtorkowego popołudnia i wtedy też będę miał dla Państwa prezent, jak obiecywałem, do zdobycia nowa płyta zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Także polecam i zapraszam do siebie już po 14.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Graliście kiedyś w koszykówkę? Tam też ten wzrost, jednak w drugą
3: ale,
2: stronę.
3: Ale, halo! W koszykówkę i w siatkówkę, nawet w reprezentacji szkoły, nie?
4: No i co?
3: Nie, no jasne, oczywiście.
4: Ale bo widzisz, tak spójrz na niego, on jest niski, ale skoczny.
3: Tak jest, znaczy nie.
2: Podskakuje do wszystkich.
3: To też prawda. Tu byłem rozgrywającym, tu byłem libero, nie? W sensie, takie
2: a
3: rzeczy.
2: A w piłce nożnej lewy ławkowy.
5: A męża mam niższego o całe 10 centymetrów. I jeszcze zakładam szpilki, a on jest dumny. A jak ktoś się dziwnie patrzy i zadaje go pytania, wyrównuje się gdzie indziej.
2: Słuchajcie, jeżeli facet jest niższy od żony, to jest poniżony?
3: Tak, dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
6: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. Polska dołącza do programu Iris Square.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 14, a Michał Przybyła zapraszam. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i zbiegł z miejsca wypadku.
2: Skutek niezachowania szczególnej ostrożności oczywiście. Skutek znajdowania się pod wpływem alkoholu. Oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
0: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok jest nieprawomocny.
1: To jest raport.
0: Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej, a to przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności satelitarnej Iris Square. Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to blisko 600 milionów euro.
3: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreśla, projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
3: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do Iris Square.
0: Polska będzie jednym z sześciu głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się on składać z 13 satelitów krążących na orbicie.
1: SK Rock Biznes.
0: Rząd chce rozszerzyć wsparcie dla budowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Plan przewiduje też wydłużenie działania funduszu do 2038 roku oraz zwiększenie środków na inwestycje drogowe. Stany Zjednoczone krytykują plany Unii Europejskiej dotyczące rozszerzenia opłat za emisję CO2 na część lotów międzynarodowych. Waszyngton zapowiada analizę propozycji i nie wyklucza działań w obronie amerykańskich przewoźników. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 2029 roku. Rosjanie coraz częściej wracają do płatności gotówką. Powodem są przerwy w dostawie do mobilnego internetu po ukraińskich atakach dronów. Według BBC część firm wybiera też gotówkę, by ograniczyć płacenie podatków w czasie pogarszającej się sytuacji gospodarczej. A ja jeszcze tylko przypomnę, że bank centralny w Szwecji zalecił, by każdy obywatel miał odłożone około 1000 koron na wypadek kryzysu lub awarii systemów płatniczych. To element przygotowań na sytuacje nadzwyczajne i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego.
1: Pogoda.
0: Nie będzie nas rozpieszczać. Przez najbliższe kilka dni większość w kraju ma być deszczowo. Do plażowania może warunki nie są najlepsze, ale można za to wziąć koszyk i iść na grzyby. Tak odpoczywać też można. Dziś temperatury wahają się od 16 do 21 stopni. W nocy właściwie wszędzie notować mamy poniżej 13. Od piątku już więcej słońca. Będzie też nieco cieplej. Weekend za to zapowiada się całkiem przyjemnie.

0: To był zespół Cypress Hill, What's Your Number w ST Rock. Jest 12 minut po 14. Dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania. Obiecałem, że będę miał dzisiaj prezent w postaci nowej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Od trochę ponad tygodnia ten album jest z nami. 10 lipca świętowaliśmy tutaj na antenie przez cały dzień premierę tego albumu. No ja dzisiaj mam jeszcze kolejny egzemplarz w prezencie dla Państwa. A w związku z tym, że rozpoczęliśmy tę godzinę od Guns N' Roses, to chciałbym zadać pytanie z Gunsami związane, bo zespół Guns N' Roses nagrał jeden oficjalny cover utworu z repertuaru zespołu The Rolling Stones. I właśnie o tytuł tego coveru chciałbym Państwa teraz zapytać. Proszę o głosówki w tej sprawie na Messengerze. Dla pierwszej osoby, która nagra dobrą odpowiedź w głosówce, będę miał oczywiście prezent w postaci nowej płyty The Rolling Stones.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to jest już Katarzyna Nosowska, no i zapowiedź jej nadchodzącej solowej płyty. Pani Katarzyna świętuje 30-lecie swojej solowej kariery. To będzie huczne świętowanie. Nową muzyką na przykład. Sos Chaosu.

0: To Green Day, Westerog i Holiday. Już za nami, 24 po drugiej. No tak, od półtora tygodnia jest z nami nowa płyta zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues, a tak Ronnie Wood mówił o samym doświadczeniu nagrywania tej płyty.
1: We had quite an experience.
2: Samo nagrywanie było świetnym doświadczeniem. Zaczęliśmy w Electric Lady Studios w Nowym Jorku, żeby złapać tamtejszą atmosferę. Następnie przenieśliśmy się do Henson Studios w Los Angeles, a na końcu wróciliśmy do Metropolis Studios w Chiswick. Powrót dał nam klimat dawnych Olympic Studios. Kameralny, bliski i naturalny.
0: I ten klimat czuć na tej płycie Foreign Tongues, o czym będzie się mógł przekonać niewykluczone ktoś z Państwa. Padło pytanie konkursowe na początku tej godziny. Pytałem o tytuł oficjalnego coveru utworu z repertuaru The Rolling Stones, który został nagrany przez grupę Guns N' Roses, która w tej godzinie się już pojawiła i pan Arek chyba coś wie na ten temat. Panie Arku.
3: Cześć, tu Arek. Czy chodzi o utwór Sympathy for the Devil? Jestem przekonany, że tak. Mam nadzieję, że nie za późno. Cześć, dzięki.
0: No nie za późno. Idealnie w timing. Panie Arku, gratuluję serdecznie. Płyta leci do pana. Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Chodziło oczywiście o Sympathy for the Devil, czyli tę wersję Gunsów, jeżeli chodzi o ten wielki hit The Rolling Stones z lat 60. No i dodam jeszcze, że to jest utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej takiego filmu z Tomem Cruise'em w roli głównej. Wywiad z wampirem. Może ktoś widział, może ktoś pamięta. Gratulacje, panie Jarku, płyta leci do pana, jak powiedziałem, a teraz... Jak dla mnie powtórka z sobotniego wieczoru.

0: No tak, do niedawna na szczycie była historia Queen, ale Michael zdetronizował dotychczasowego rywala, czyli Bohemian Rhapsody, stając się nową, najbardziej dochodową biografią muzyczną wszechczasów. Mowa oczywiście o biografii Michaela Jacksona, ale można powiedzieć też, że wszystko zostaje w rodzinie, ponieważ ten sam człowiek wyprodukował i jeden, i drugi film. Bohemian Rhapsody, Queen, już za nami w SC Rock. 25 minut do 15 pozostaje radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie między innymi Leny Krawic.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
3: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. W listopadzie 2025 roku formacja Evanescence, dowodzona przez Amy Lee, dołączyła w roli supportu do absolutnie kultowej Metallica na 5 koncertów w Australii i jeden w Nowej Zelandii. No i choć cała wyprawa trwała krótko, to wspomnienia z tej wyprawy zostaną z muzykami Evanescence na zawsze. Jak było podczas tej krótkiej wspólnej trasy? O tym przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: Skrock Radar.

Good Charlotte i Rejects w Esterog. Mówiłem już o tym kiedyś. Pomysł na tę muzykę powstał na pewnej imprezie na lazurowym wybrzeżu. No i ta dzisiejsza aura w najmniejszym stopniu nie przypomina tej, która wtedy tam panowała. Oj tak. Niektórzy to niezły lipcopad mają w tym roku, ale umówmy się, że nie ma co mieć zbyt wygórowanych wymagań wobec polskiego lata. Całe szczęście, że mamy muzykę, która nigdy nie zawodzi, tak jak na przykład w tym momencie Fake It przed nami. See there. Who's

0: To był Lenny Kravitz, który, przypomnę, w ubiegłym tygodniu zagrał swój kolejny koncert w Polsce, tym razem w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. American Woman też pojawiło się na setliście tego koncertu. Lenny Kravitz zamyka nasze wtorkowe spotkanie, bo za chwilę 15. Raport lada moment na naszej antenie, a już potem Dawid i kolumna Zygmunta, a tam do zgarnięcia kolejne karnety na OFF Festival w Katowicach. Ja pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego popołudnia życzę. Tymczasem.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w Esce Rock.
2: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.
3: To jest Eska Rock.
6: Kurczy się frakcja Morawieckiego w PiS. Koniec testów systemu ostrzegania.
1: Eska Rock. Raport.
6: Karamboli i duże utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 samochodów i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korek ciągnie się już od kątów wrocławskich w kierunku Legnicy. Ma już kilkanaście kilometrów.
1: To jest raport.
6: Podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a teraz złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
7: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
6: Dodaje rzecznik PiS. Były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił ze stowarzyszenia, mówi jeden z członków Rozwój Plus, Piotr Miller.
8: On nie złożył rezygnacji ze stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
6: Przypomnijmy, w zeszłą środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie swoim członkom ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na podjęcie decyzji politycy mają czas do czwartku.
1: To jest raport.
6: Dwa ciała odnalezione na tej samej posesji jednego dnia. Policja bada okoliczności dwóch zgonów w Dłutowie, w powiecie płońskim na Mazowszu. Do pierwszej interwencji policji doszło po godzinie 5 rano w poniedziałek po zgłoszeniu matki, która od dłuższego czasu nie miała kontaktu z 22-letnim synem. Skierowani na miejsce policjanci odkryli zwłoki mężczyzny w garażu.
9: Tego samego dnia, około godziny 17.50, otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie dotyczące tej samej posesji. Osoby przebywające na jej terenie w garażu ujawniły ciało 33-letniej kobiety, mieszkanki Warszawy. Miejsce zostało zabezpieczone, a czynności procesowe ponownie przeprowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.
6: relacjonuje oficer prasowy z policji w Płońsku. Śledczy nie informują na razie o przyczynach śmierci ani o tym, czy oba przypadki są ze sobą powiązane. To ma wyjaśnić prowadzone postępowanie.
4: To jest raport.
6: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 zakończone, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju prowadzono dziś ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Sprawdzano procedury i sprawności systemu.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pogoda.
6: Palące słońce i 38 stopni Celsjusza. Tyle pokażą dziś maksymalnie termometry w Madrycie. U nas chłodniej, najcieplej na zachodzie, bo 21, na północnym wschodzie w okolicach 16. Poza tym w całym kraju pochmurnie i deszczowo i tak zapowiada nam się pogoda do czwartku. Od piątku więcej słońca.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
11: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Przybyła raportuje.
6: Witam serdecznie.
11: Dzień dobry Michale. A ja jestem Zygmunt i wiadomość sprzed minuty od pani Agaty. Cześć chłopaki, to nie jest mój dzień. A wie pani, że ja też dzisiaj jakiś taki zmielony i zdefekowany, ale coś poradzimy i zaczniemy nasze spotkanie smakowicie. Zapraszamy. I niech gra żurawina, a ja zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: pani se krzyknie.
1: Tak jest!
0: A gdyby ktoś z Państwa chciał coś wykrzyczeć, to proszę się nie krępować. Taki wyrzut emocji czasami potrafi uwolnić napięcie i pozbyć się złych emocji. No lepiej krzyknąć do radia, niż drzeć ryja na kolegów z pracy czy członków rodziny. I Państwo spróbują do Messengera? Głośniej! I razem! Bardzo dobrze. I od razu lepiej. Czekam na wasze wtorkowe głosówki i telefony 691-613-613. Tu się dzwoni i można sobie krzyknąć, a możemy też podyskutować na różne tematy o pracy, o życiu, o wakacjach, o koncertach, o dźwiękach. I u nas teraz nowe dźwięki od YouTube. Street of Dreams. Zagramy ten kawałek.

0: Halo, halo, Marcin z Wrocławia z tej strony. Ja tak tylko może dla przypomnienia, żeby wszyscy usłyszeli. Szanowni kierowcy, znaki na autostradach, jeżeli jest ograniczenie do 120, to nie jest znak o minimalnej prędkości, z jaką się jeździ. To tylko tyle.
1: Trzymaj się.
0: Trzymaj się, hej.
2: No powiedziałbym, że się za panem redaktorem stęskniłem jak kania za drzem, albo byłem stęskniony jak kania drzu, chociaż tego drzu to ostatnio za dużo. Nie pamiętasz? No chuj, bo pan redaktorowi, to ja dzisiaj zmarzłem. Ja zmarłem dzisiaj jak psi...
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: to Orkiestra Męskiego Grania 2016. I jak tam sytuacja, panowie? Czyli humor dopisuje. Mój szwagier to śpiewa na All Inclusive. Zapłacone, więc trzeba korzystać. A pan Piotr akurat wrócił z urlopu. Pan Piotr, nasz słuchacz, wrócił bardzo dobrze. Od 9 lipca się byczył i już wystarczy. Pani Ania z kolei donosiła, że pracuje i już nie ma siły. I tu akurat przydałby się odpoczynek i tego odpoczynku z całego serca życzę, choć akurat pogoda tak se na urlop. No ale do informacji pogodowych to jeszcze my dzisiaj wrócimy. Te pozostałe ważne wieści usłyszycie już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
6: Eski Rock. Raport.
7: Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju zatrzymanych. Senior stanął w obronie nastoletniego obywatela Ukrainy, którego napastnicy wcześniej słownie zaczepiali.
8: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
7: Powiedział nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani mężczyźni byli wcześniej notowani.
6: To jest raport.
7: Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina jesień niż lato. Ta szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
9: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
10: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
11: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
12: Byliśmy przygotowani dokładnie.
13: Szału nie ma.
7: Z turystami przy plaży w Gdyni i Orłowie rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Rock Sport.
7: FIFA wybrała 12 nominowanych do tytułu najpiękniejszej bramki Mistrzostw Świata. Wśród nich są trafienia m.in. Messiego, Mbappe czy Torresa. Swój głos możecie oddać przez stronę internetową FIFA do 27 lipca. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczną dziś zmagania w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Rywalem kolejorza będzie duński Aarhus, a Górnika Fenerbahce Stambuł. Mecz Lecha zaczyna się o 19, a Górnika godzinę później. Z kolei Jagiellonia będzie walczyła w eliminacjach Ligi Europy. Zacznie je od trzeciej rundy i wiadomo już, że zagra w niej ze szkockim Rangers FC. Do pierwszego meczu dojdzie 6 sierpnia. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski zmienił klub. 25-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Malagą, w której grał od 2 lat. Mierzący 2 metry i 16 cm zawodnik negocjuje teraz kontrakt z Barceloną.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Rejoice. Def Leppard w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Dobre granie i to takie heavy granie. Może ktoś chciałby sobie krzyknąć do tego nagrania, a namawiałem dzisiaj Państwa, żeby sobie krzyknąć i uwolnić napięcie po całym dniu. I mamy taką wiadomość od pana Olka, posłuchajmy. Panie Olku, wszystko w porządku?
1: Mam woli wyjaśnienia, właśnie wyszedłem z pracy i czasy było użyć.
0: No i prawidłowo.
1: Dzięki wielkie.
0: Dobrze, że Olek nam to wyjaśnił, bo to mogła być reakcja na różne inne rzeczy. Na przykład na Dino na Wilanowie. Olek, a zdjęcie posłanki Bodnar z tuńczykami widziałeś?
2: Reklama. Kawałki mojego życia.
3: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Najpiękniejsze. Najpiękniejsze kłamstwo polskiej muzyki rozrywkowej. Panie, ty to... Parafrazując Mateusza Borka, ty oszukałaś 40 milionów Polaków. No ale takie muzyczne oszustwo to my wybaczamy. Ja natomiast będę prawdomówny i powiem Państwu, że mam coś dla Was. Karnety na OFF Festival. Może ktoś byłby zainteresowany. OFF Festival Katowice. Jak zdobyć wejściówki? Powiem po 16. O 16 raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jednak niżsi mają łatwiej i troszkę lepiej. Ja wiem, że mają troszkę inną perspektywę widzenia, ale tak, nie muszą się ciągle wiecznie schylać, żeby nie rąbnąć głową w cokolwiek.
3: A byłaś aż jakieś na koncercie, na płycie?
2: Tak.
3: Tam niżsi nie mają szans.
2: Mają przychylane.
3: Jakby cały koncert widzisz czyjeś pachy albo włosy.
4: Co jest lepsze, wyższe, a co niższe?
5: Niższe są lepsze dziewczyny, a wyższe... są lepsze żurawie budowlane.
4: Jaki wzrost dziewczyny jest najlepszy w takim razie?
5: 1,59 m.
3: Idealny! A jaki jest idealny wzrost żurawia budowlanego?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Dożywocie grozi mężczyźnie za zabójstwo matki w Zachodniopomorskiem. Znamy najchętniej wybierane kierunki na studia.
2: Eska Rock. Raport.
1: Już prawie 16, Michał Przybyła, zapraszam. Rząd rozważa przywrócenie pakietu CPN. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę, a jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak teraz wyglądają te ceny i co oznacza krytyczna sytuacja?
3: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
4: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
3: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
3: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
1: A do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Mężczyzna z Zachodniopomorskiego usłyszał zarzut zabójstwa matki i usiłowanie zabójstwa babci. Dramat rozegrał się podczas awantury domowej w Chojnie. W ostatniej chwili interweniował jeden z członków rodziny, co prawdopodobnie uratowało życie starszej kobiety. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, po kilku godzinach został zatrzymany, ma już zarzuty, ale to nie koniec.
5: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
1: Mówi Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Sprawca nie przyznał się do winy, grozić mu będzie dożywocie.
2: To jest raport.
1: Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
7: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
6: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
8: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
6: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
9: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
6: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
1: Temperatura już zaczyna powoli spadać, a przed nami chłodna noc. W rejonach podgórskich od 6 do 8 stopni. Na północy i zachodzie około 12. Reszta kraju notować ma w okolicach dyszki. Jutro też właściwie wszędzie przydadzą się parasole, a tak naprawdę to warto je mieć pod ręką przynajmniej do piątku.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
11: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. I już teraz zapowiem, że jutro przez cały dzień na naszej antenie mocno, ciemno i sentymentalnie, bo jutro rocznica śmierci księcia ciemności, ale pozwolicie, że o z jego posłuchamy już teraz.
12: Esca Rock.
11: Posłuchajmy. A ja z Państwem do godziny 18. Dawid Zygmunt. Witajcie, witajcie.

0: Nirvana w Esterok. Brawa dla Państwa.
1: Tak jest, brawo!
0: Wtorek mija. Łatwo pewnie nie było, ale dali Państwo radę, a w wielu miejscach lało, wiało, łeb mi prawie urwało, ale przetrwaliśmy. Brawa. A to jest chyba najprzyjemniejsza pora dnia i pan Jagger potwierdzi?
2: It's fantastic.
0: A ja to samo mogę powiedzieć o nowej płycie Stonesów. Choć trochę mnie to wkurza. Wkurza mnie to, bo człowiek wraca do domu po robocie i jest zmęczony. A ja mam prawie 40 lat, więc mnie kręgosłup boli, a oni są po 80 i tańczą na scenie. Płyty nagrywają. Trasę planują, a idź pan. A daj pan spokój i śpiewaj pan ten kawałek. Ten kawałek.

0: No panie Dawidzie, za dzień dobry tak w ogóle. Za dwa dni moja konkubina Malwina rozpoczyna 2-tygodniowy urlop i wtedy będziemy już pełną mocą w remoncie. A może potem sobie kiedyś gdzieś wyjedziemy po tym urlopie.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: To jest niewiarygodne. Mam tak czasami, że widzę coś w internecie i mam takie wrażenie, że to jest niemożliwe. Wytłumaczę na przykładzie, bo jestem teraz głodny i pomyślałem, a zjem sobie tuńczyka, no ale nie zjem tego tuńczyka, no nie jestem w stanie zjeść tego tuńczyka, bo no nie mogę wyrzucić z głowy obrazu, że posłanka Bodnar trzymała na nim stopy. You're unbelievable. Pewnie Państwo widzieli zdjęcie posłanki Bodnar z wakacji, takie zdjęcie posłanki z wielkimi tuńczykami. No syrena! Te alerty o tych syrenach to powinny o tym alarmować. O tym, co jeszcze się dzieje ważnego, o tym powiemy za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja. SK Rock. Raport.
4: CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami głównie na terenie Śląska i Małopolski. W sumie zatrzymano 11 osób.
5: Do prokuratury doprowadzono również osadzonego w zakładzie karnym mężczyznę, który według ustaleń śledczych miał kierować działalnością grupy mimo odbywania kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa. Łącznie zarzuty przedstawiono 12 podejrzanym. Trzon grupy mieli stanowić członkowie jednej rodziny.
4: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Poszczególne osoby miały odpowiadać za organizowanie dostaw narkotyków z Hiszpanii i dalszą dystrybucję oraz pranie brudnych pieniędzy. W trakcie działań śledczy zabezpieczyli też znaczną ilość środków odurzających.
1: To jest raport.
4: Polscy przewodnicy tatrzańscy odcięci od Tatr Słowackich. W te wakacje po słowackiej stronie góry zaszły zmiany prawne, które spowodowały, że nasi przewodnicy stracili możliwość prowadzenia tam turystów. Sytuacja jest trudna, szczególnie, że mamy wakacje, a więc sezon, gdy jest największe zainteresowanie usługami przewodnika.
6: Jest to bardzo trudna sytuacja, nie możemy pracować tam, nie możemy zarabiać. Nie jest to jedyne utrudnienie, bo sama unifikacja też nie jest tania, kosztuje kilkaset euro. Dodatkowo jest ustawowy wymóg, żeby każdy był ubezpieczony na minimum 1 000 000 euro.
4: Mówi Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by decyzja Słowaków miała zostać zmieniona.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
1: SK Rock Sport.
4: Lech i Górnik zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. To pierwszy raz, kiedy w eliminacjach wystąpią dwa polskie kluby. Oba jednak nie miały szczęścia w drugiej rundzie eliminacji. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Jeszcze trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze. Czeka go wyjazdowe starcie z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Trener Górników Michał Gaszparik zapowiada jednak...
8: Nie chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahçe pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
4: Początek meczu Górnika o 20. Godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Kolumna Zygmunta.
7: Kolumna Zygmunta.
3: ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Jesteśmy SK Rock, a to Foo Fighters i to muzyczne wspomnienie tego, co wydarzyło się przed wakacjami. Pozdrawiam wszystkich, którzy bawili się z Dave'em w Warszawie. No ale przed nami kolejne emocje, kolejne koncerty, kolejne festiwale. W tym tygodniu Łódź Summer Festival, Ostrów Rock Festival czy festiwal Jana Borysewicza. No a później między innymi OFF. I czy jest ktoś chętny, żeby wygrać bilety na OFF Festival? Impreza w sierpniu, impreza, na której można odkryć różne dźwięki i mam dla was karnety na OFF Festival. I pytanie brzmi... Co ostatnio odkryliście? To może być odkrycie osobiste, relacyjne, filozoficzne, dźwiękowe. Przyjmuję krótkie głosówki na Messengerze SK Rock i słucham państwa.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Dorosłe dzieci mają żal, a dzieci po prostu mają wakacje. I zazdroszczę tej beztroski. One się nie przejmują napięciami między Morawieckim a Kaczyńskim. One się nie przejmują Szpitalem Południowym. A więcej tematów, którymi się dzieci nie przejmują, poruszymy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot. Czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w S-Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube S-G Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Polska Rock.
1: Podejrzani o pobicie mężczyzny w Poznaniu zatrzymani. Rząd przyjął propozycję zmian w ochronie zdrowia.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, a Michał Przybyła zapraszam. Dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju już w rękach służb. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński we wpisie na portalu X. To ciąg dalszej głośnej sprawy, o której mówiliśmy. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy wcześniej zaczepiali.
3: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
1: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to 38 i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Jutro mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważania na tle narodowościowym. Policja nadal poszukuje nastoletniego obywatela Ukrainy, który był ofiarą słownych ataków. Jednocześnie apeluje do niego oraz świadków o kontakt z komisariatem policji Poznań Północ.
2: To jest raport.
1: We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia dziś przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. limity wynagrodzeń i czas pracy dla lekarzy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy.
4: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
5: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
4: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
6: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
4: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
2: To jest raport.
1: Uciekał przed policją? Ciągnikiem. 57-latek z gminy Masłowice w województwie łódzkim jechał traktorem bez tablic rejestracyjnych i nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. O szczegółach mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
7: Po zatrzymaniu 57-letniego kierującego funkcjonariuszy wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie urządzeniem do sprawdzania stanu trzeźwości wykazało wynik poza zakresem pomiarowym. 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany.
1: Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Jeśli badania potwierdzą, że był pijany, usłyszy także zarzut prowadzenia pojazdu po alkoholu. Odpowie również za jazdę bez uprawnień i poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda. Jak słusznie zauważyli nasi słuchacze, aura taka bardziej jesienna niż letnia, ale przynajmniej komary nie dokuczają. Od piątku więcej słońca, w sobotę w całej Polsce notować mamy w okolicach 25 stopni, w niedzielę w niektórych regionach nawet 3 dyszki. Później niestety znów ochłodzenie i deszcz, ale według prognoz pierwsza połowa sierpnia zapowiada się bardzo ładna, także jeszcze zdążymy się opalić.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i meldunki od Państwa. Michał, Warszawa, Paulina, Poznań, Andrzej, Wrocław, Kasia i Marcin, Olsztyn, do tego Artur, Rafał, Natalia, Piotr, Weronika, Marek. To ostatnie zgłoszenia. Bardzo dziękuję za wiadomości, komentarze i Wasze odkrycia, bo za Wasze odkrycia wręczam karnety na OP Festival. I wręczę w tej godzinie. A tę godzinę zaczynamy od uderzenia w bęben. A ja się kłaniam i zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: To jest dziewczyna o perłowych włosach. I pani sobie przeczesze te włosy? Albo nie. Nie, pani sobie kask założy, tym bardziej, że kawałek, który przed nami, to będzie rozpierducha.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie przypominamy utwory, których dawno w kolumnie nie było, odkurzamy je, wyciągamy na wierzch, a po tym, co wydarzyło się w miniony weekend, musiałem ten kawałek wyciągnąć. Nie wiem, jakie są wasze ulubione kawałki systemu, ale ten kawałek, który przed nami jest chyba w moim top 3. Kiedy się ukazał na początku wieku, to ja miałem takie... Co tu się dzieje? Ten refren mnie zmiótł absolutnie, bo ten refren jest funkowo, diskowo, taki wręcz boysbandowy, no rewelacyjny. Ja lubię takie pozornie niepasujące do siebie elementy. Dino na Wilanowie, Curaçao na Mundialu, czy disco refren w środku metalowego numeru. Bo ten numer rozpoczyna się metalowo, wręcz trashowo. I jest Młócka, i jest BYOB, i System of a Down w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid. No właśnie z żoną odkryliśmy, że jeszcze nie mamy zarezerwowanych żadnych wakacji. Także kierunek off festiwal jak najbardziej.
1: Ja się ostatnio dowiedział, że jak czereśni na czas nie zbierzesz, to ci szpaki wydziobią.
2: A ja odkryłem zamiłowanie do zbierania kapsli po piwach. Pozdrawiam.
3: W ostatnim czasie odkryłam, że bąk to tak naprawdę końska mucha, a nie mięciutkie, pluszowe stworzonko.
4: No siemano, ja ostatnio odkryłem, że będę ojcem. Po raz trzeci. Ciao, ciao.
5: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
6: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
8: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
9: Reklama.

0: i można śpiewać!
1: Chodź pani Joanna, przepraszam, halo, halo.
2: Cześć, ja chciałam bardzo serdecznie przeprosić was za tą pogodę, bo ja wczoraj przyleciałam z Hiszpanii i to pewnie dlatego tutaj w Polsce tak wieje, leje, jest zimno i połowa temperatury mniej niż była
1: tam. Czyli już wiemy, że to przez Aśkę.
2: Ale już za tydzień wracam do pracy, więc na pewno pogoda się poprawi.
1: A wszystko na to wskazuje.
2: Trzymajcie się do tego czasu cieplutko, pa, pa.
1: Bardzo dziękujemy za tę wiadomość, a więcej poważnych wiadomości za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj po południu na torach przy ulicy Frycza Modrzewskiego w Łodzi. Pociąg osobowy potrącił 35-letniego mężczyznę. O szczegółach mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: Mężczyzna ten najprawdopodobniej przechodził przez starowisko na tak zwanym dzikim przejściu. Niestety pomimo starań i wysiłku zarówno strażaków, jak i zespołu ratownictwa medycznego nie udało się uratować życia temu mężczyźnie.
5: Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Służby po raz kolejny apelują, by tory przekraczać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
4: To jest raport.
5: Wakacyjne wyjazdy, planowane czy na zupełnym spontanie? Nasza reporterka Edyta Kocyła-Pawłowska zapytała o to mieszkańców Iławy.
7: Niestety spontaniczne, bo jestem zależna od wolnego męża. Ja już bym mogła jechać, ale no jest jak jest.
8: Panie, ja mam urlop już cały rok. Jestem na emeryturze. Jeżdżę z emerytami, bo mnie zawiozą i przywiozą.
9: Mamy dzieci, to my nic nie planujemy. A te jakieś choroby zawsze nam gdzieś plany krzyżują.
10: Ja wolę na spontanie, dlatego że nie lubię po prostu planować. Mam znajomych po różnych miastach rozsianych, więc po prostu zgadujemy się, nie wiem, dwa dni wcześniej, że przyjeżdżamy, jest albo Trójmiasto, albo Warszawa, albo Poznań, więc losujemy, do kogo jedziemy.
11: Myślę, że zaplanować. Wszystko jest pod kontrolą, można tak wszystko zorganizować, żeby było dobrze.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Polskie kluby rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Dziś pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Orhus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Rawa.
12: Ledwo opadł kurz mundialu, a my już emocjonujemy się rozgrywkami klubowymi. Lech Poznań, choć rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów, to trafił na bardzo trudnego rywala. Ale to poznaniacy są faworytami tego dwumeczu, uważa były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan.
13: Ten mistrz Danii to jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
12: Dużo mniejsze ma za to Górnik Zabrze, bo na papierze Fenerbahçe Stambuł to zespół o kilka klas lepszy.
13: Jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet o same budżety.
12: Zwycięzcy tych dwóch meczów zapewnią sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i pewne miejsce w Lidze Europy.
5: Początek meczu Orhus Lech o 19, a Fenerbahçe Górnik o 20.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock to gwiazda tegorocznej rockowizny. Pierwszy przystanek na początku sierpnia w Gdańsku. Karnety na tę imprezę do zabrania w porannym programie 6 na 9. A w kolumnie mam dla Was bilety na OP Festival. To festiwal, na którym odkrywa się nowe dźwięki. A co Państwo ostatnio odkryli? Tak brzmiało pytanie i taka odpowiedź. Halo, halo.
1: Ostatnio odkryłam, że można jeść arbuza posypanego, uwaga, solą. I w takiej wersji podobno jedzą arbuza Japończycy.
0: Mówiłem w tej godzinie, że lubię dziwne zestawienia, ale...
1: I o dziwo, ta sól w jakiś niewyjaśniony sposób podkręca słodycz arbuza.
0: Najlepsza arbuz z solą niż tuńczyki ze stopami posłanki Bodnar.
1: I naprawdę próbowałam i serio...
0: Tego arbuza z solą?
1: Polecam, bo doznania smakowe są naprawdę ciekawe.
0: To ja sobie spróbuję, ale wcześniej wyślę panią na off. Festiwal, gratuluję.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Apologies. Nirvana w tonie przepraszającym. I ja przepraszam za dzisiejsze zachowanie i bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, bardzo dziękuję za waszą energię. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do państwa jutro i tu będzie zaskoczenie, bo jutro będę wcześniej, bo wakacje, urlopy i tak się złożyło. Przepraszam, że będziecie musieli mnie znosić. Tymczasem życzę dobrego wieczoru i kłaniam się nisko. Dawid Zygmunt, do jutra, do 13. Pa.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: prokurator z Lublińca stracił pracę. Szef MON ostrzega, możemy stać się celem rosyjskiej operacji.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił posadę. To po tym, jak jego podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali inni kierowcy i dziennikarze na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile, miał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego, nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
0: Do sytuacji doszło w sobotę między węzłami Pyrzowice a Woźniki. Dziennikarze TVN24 zauważyli jadące wężykiem auto, które następnie uderzyło w ciężarówkę, a po zatrzymaniu kierowca próbował zamienić się miejscami z pasażerem.
1: To jest raport.
0: Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Był to jeden z tematów omawianych podczas dzisiejszego spotkania rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
3: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
1: To jest raport.
0: Wielki test systemu alarmowania ludności zakończony. W całym kraju odbywały się dziś ćwiczenia ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Wszystko pod kryptonimem Alarm 2026.
5: Czy wie pani, co to za alarm?
6: Wiem, próby.
7: Przeciwpożarowy, proszę pana.
8: Jakieś alarmy przeciwlotnicze chyba.
5: A proszę powiedzieć, w razie czego w Katowicach jest gdzie uciekać?
6: Szczerze powiem, nie wiem. Że trzeba ludziom uzmysławiać, że żyjemy w czasach dość niepewnych. Także myślę, że świadomość to podstawa.
0: Na rynku w Katowicach z mieszkańcami Śląska rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: A pan to się chyba ze mną zgodzi, że to bardzo dobry budzik był.
0: Tak, oczywiście świetny. Od razu się z łóżka po prostu wstałem jak długi.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Bluza lub nawet kurtka będzie dziś konieczna na wieczorny spacer z pieskiem, bo w całym kraju notować mamy w okolicach 12 stopni, a na Podhalu tylko 8. Środa i czwartek znów pod znakiem chmur i deszczu, będzie jednak troszkę cieplej, w piątek już więcej słońca, a weekend zapowiada się całkiem przyzwoicie, także grilla można planować.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: SK Rock Radar.
9: Bo ja to się państwu przyznam, że tak, mnie dzisiaj obudziły te syreny, a nie tam żaden budzik. No i tu jak kolega Michał zgodnie ze mną stwierdziliśmy, że już nie ma co się kłaść dalej spać. Pięć minut po 18 rozpoczynamy wtorkowy radar w SC Rock. Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry państwu, kłaniam się nisko. W tej godzinie będzie o czwartkowym koncercie w Warszawie. Będzie też o iskrach na linii Bruce Springsteen i klawiszowiec grupy Journey. No i będzie też coś dla fanów Taylor Momsen. Najpierw jednak Disturbed i Land of Confusion.

0: 21 Guns i Green Day w Esterok w Radarze, 14 minut po 18, a ja teraz mam, proszę Państwa, dwie wiadomości, dobrą i złą. Zacznę od tej złej. Jak ustaliliśmy dzisiaj z Michałem Cieślikiem, na czwartkowy wieczór zapowiadane są opady, co może wpłynąć na tych, którzy wybiorą się do warszawskiej progresji. Na letniej scenie bowiem, i to jest ta dobra wiadomość, zagra zespół Suede. Michał stwierdził, że w sumie to zabierze po prostu parasol. Także gdybyście Państwo się wybierali na czwartkowy zespół, czwartkowy koncert grupy Suede, to proszę o parasolach pamiętać, bo to będzie pod chmurką, a z tej chmurki może popadać. A ci z Państwa, którzy dopiero się dowiedzieli, to przypominam, o 19 w czwartek grupa Suede pojawi się po 7 latach w naszym pięknym kraju i zagra coś, co ja uważam, że będzie na pewno bardzo dobrym koncertem. Mało tego, podejrzewam, że na tym koncercie nie zabraknie numeru Emotionally Unavailable, który pochodzi z najnowszego wydawnictwa tej formacji. No to gramy. Suede w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

I Was Made for Loving You, to grupa Kiss w Radarze, w Esterok. A ostatnio, proszę Państwa, zaiskrzyło na linii Jonathan Cain, czyli klawiszowiec grupy Journey, i Bruce Springsteen. Bruce Springsteen niedawno wydał bardzo mocno patriotyczną, ale jednocześnie też krytykującą politykę prezydenta Stanów Zjednoczonych piosenkę. Jonathan Cain natomiast jest konserwatystą. Oprócz tego jego żona, Paula White Cain, jest starszym doradcą Donalda Trumpa w Biurze Wiary w Białym Domu. No i się zaczęło. Pan Jonathan nie gryzł się w język, proszę sobie wyobrazić, że powiedział: tacy jak Bruce Springsteen i ten drugi, jak mu tam, Robert De Niro, to powinni się zamknąć. Po prostu się zamknąć, nie mieszać polityki w swoją muzykę. Ja, co prawda, wydaję niedługo nową piosenkę, która będzie bardzo patriotyczna, ale to jest piosenka z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Natomiast staram się trzymać politykę z dala od mojej muzyki. Ja powiem tak, proszę Państwa, nie wiem, jaką odpowiedź przygotuje panu Cainowi Bruce Springsteen, ale ja uważam, że owszem, powinno się trzymać, jeżeli chodzi o artystów, powinni się trzymać z dala od polityki, ale z drugiej strony, jeżeli coś faktycznie bardzo mocno jest nie tak, jak powinno być, to nie powinni bać się wystąpić publicznie i powiedzieć, co o tym myślą. A to, że każdy z nas ma inne poglądy, no to już, panie Cainie, jest druga sprawa. Jak to mówią w Ameryce, piękno demokracji, dokładnie. Więc proszę tutaj nie przesadzać i nie przeginać. Jeżeli pan lubi, to proszę sobie wydawać swoją muzykę, która jest albo mniej, albo bardziej politycznie zaangażowana. Ja mam teraz Journey w radarze do zagrania. Journey, który, proszę Państwa, jest absolutnie apolityczny. Przynajmniej ten numer. Separate Ways, Worlds Apart.

0: Ależ to jest dobry numer. Kaleo i Bloodline w Esterok. Kaleo, które aktualnie jest w trakcie trasy koncertowej Way Down We Go Tour, która potrwa do jesieni, a wiosną 2027 panowie wyruszają w trasę celebrującą dziesięciolecie ich albumu A/B. W Polsce zagrają 19 marca przyszłego roku na warszawskim Torwarze. A już za chwileczkę w radarze zespół, na którego koncercie miałem okazję być niespełna 2 tygodnie temu. W czwartek 9 lipca podczas pierwszego dnia Czochra i Bobra. Będzie Kobra Noska i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Graliście kiedyś w koszykówkę? Tam też ten wzrost jednak w drugą stronę.
3: Ale, halo, w koszykówkę i w siatkówkę nawet w reprezentacji szkoły, nie?
4: No i co?
3: Nie, no jasne, oczywiście.
4: Ale bo widzisz,
3: tak
4: spójrz na niego, on jest niski, ale skoczny.
3: Tak jest, znaczy nie.
2: Podskakuje do wszystkich.
3: To też prawda. Tu byłem rozgrywającym, tu byłem libero, nie? W sensie, takie rzeczy.
2: A w piłce nożnej lewy ławkowy.
5: A męża mam niższego o całe 10 centymetrów. I jeszcze zakładam szpilki, a on jest dumny. A jak ktoś się dziwnie patrzy i zadaje głupie pytania, wyrównuje się gdzie indziej.
2: Słuchajcie, jeżeli facet jest niższy od żony, to jest poniżony?
3: Tak, dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

To Joan Jett i Bad Reputation w Radarze Westerok, a teraz, proszę Państwa, kolejna wielka dama rock'n'rollowej sceny, Taylor Momsen, która w ostatnim wywiadzie dla JJO Discover New Music Podcast postanowiła wypowiedzieć się na temat swojej najnowszej płyty Dear God, która ukazała się w ubiegłym miesiącu. No i Taylor Momsen, za co ją ogromnie szanuję, twierdzi w tym wywiadzie, że ona nie pisze muzyki dla wytwórni, bo chcą jakiegoś singla, bo coś tam. Nie, nie, nie, ona się nie daje. Ona pisze muzykę razem ze swoim zespołem, rzecz jasna The Pretty Reckless, głównie dla siebie i dla swoich słuchaczy. Taylor Momsen, tak trzymać, tak to powinno wyglądać, a wytwórnie, jak wiemy, są wytwórniami i zawsze będą próbowały zarobić jak najwięcej na artystach. No to The Pretty Reckless w Esterok, When I Wake Up.

0: Tak to się, proszę Państwa, dzieje, jak się człowiek w wieku 14-15 lat nudzi na lekcji matematyki i postanawia napisać piosenkę. Three Doors Down i Kryptonite, bo właśnie w takich okolicznościach ten numer powstał. Tym kawałkiem kończymy, proszę Państwa, pierwszą godzinę dzisiejszego radaru. Już za chwileczkę wybije 19, a po 19 będę miał dla Państwa cudowny cover. To będzie Careless Whisper, ale w wykonaniu południowoafrykańskiego zespołu Cedar.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Radar. Radar.
0: Minęła 19, jest wtorek, 21 dzień lipca 2026 roku, a to jest, proszę Państwa, wtorkowy radar. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
9: SK Rock.
0: A w tej godzinie będzie coś dla tych, którzy w czwartek albo w sobotę wybierają się na koncert absolutnej legendy muzyki rockowej. Będzie też o tym, że czasami, mając zdolną żonę, można jej pomóc samemu, będąc znanym muzykiem. No i będą też krótkie, za to bardzo dobre wieści z obozu Red Hot Chili Peppers. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Dam początek jednak obiecany Cedar i Careless Whisper.

0: Eddie Brickell i What I Am w Asterok. 10 minut po 19. No to teraz, proszę Państwa, pora na zespół, który dwie duże zapowiedzi jakiś czas temu rzucił i to zapowiedzi, które naprawdę bardzo nas radują tutaj w Asterok. Bo zespół, o którym mówię, to zespół Nothing But Thieves. 25 września tego roku ma się pojawić ich najnowszy krążek, piąty studyjny album zatytułowany po prostu Stray Dogs. I w ramach promocji tego krążka panowie wyruszą w ogromną światową trasę, która też będzie miała swoje przystanki w Europie. Mało tego, będzie miała swój przystanek w Polsce, a konkretnie w mojej kochanej Łodzi. Już 21 stycznia roku pańskiego 2027 Nothing But Thieves zagrają w Atlas Arenie. Ja nie mogę się doczekać. Na samą myśl o tym właśnie dostałem ciarek na skórze. No to posłuchajmy kawałka, który zapowiada krążek zatytułowany Stray Dogs grupy Nothing But Thieves. Numer nosi tytuł Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Ależ to będzie szał. Już w najbliższy czwartek, proszę Państwa, w Prezero Arenie w Gliwicach i w sobotę w Atlas Arenie w Łodzi, bo panowie ze Skorpionsów przyjeżdżają do Polski w ramach trasy, która celebruje 60 lat na scenie tego niesamowitego bandu. Ja już soboty nie mogę się doczekać. No One Like You to za nami w Ester Rock. A teraz w radarze czas na gościa, który oprócz tego, że bębni w jednym z największych hardrockowych zespołów w historii, to bębni jeszcze u swojej żony. I dzięki temu jego żona ma wsparcie, i to nie byle jakie perkusyjne, w swoich projektach muzycznych. A mówię tutaj o panu Ricku Allenie, którego żona Lauren Monroe jest oprócz tego, że songwriterką, że wokalistką i multiinstrumentalistką, jest również mówcą motywacyjnym i kimś, kto pracuje nad ludzką energią i próbuje tę energię nam jakoś kanalizować tak, żebyśmy sami mogli w siebie głębiej spojrzeć. No wiadomo, to wszystkie takie new age'owe klimaty. Ja za bardzo w takie rzeczy nie wierzę. Ani w coachów, ani mówców i tak dalej. No ale jeżeli pan Rick Allen wierzy, no to bardzo dobrze. Ostatnio wystąpił w nowym teledysku pani Monroe zatytułowanym Skywalker. Tego numeru nie zagramy, ale zagramy sobie przy tej okazji Def Leppard. Mam dla Państwa absolutny klasyk od tego będę, czyli Animal, a gdybyście Państwo Skywalkera sobie chcieli posłuchać, to odsyłam do internetów.

0: Bones for the Crows, czyli kości dla kruków, bo to rozdziobią nas kruki, prawda, i wrony. Grupa Nickelback ogłosiła, że już 30 października tego roku pojawi się ich kolejny studyjny album Everything Under the Sun. No to czekamy. A już za chwileczkę w Radarze Westerok pojawi się doskonały miks starszego z jeszcze starszym, bo to będzie Kid Rock i All Summer Long.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

The Warning i Ritual w Estrock. A teraz bierzemy, proszę Państwa, na radar Red Hot Chili Peppers, bo panowie podobno kończą pracę nad najnowszym krążkiem. Ale od początku. To, że prace nad krążkiem w ogóle się rozpoczęły, sugerował już nie wprost na koniec 2025 roku Anthony Kiedis. Niedawno Flea, basista, potwierdził, że prace są bardzo zaawansowane, no i że nagrywanie tego albumu odbywa się w domowym studiu.

0: It's been a while, to Stained w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego radaru. Ja tylko przypomnę, że w miniony piątek frontman, wokalista grupy Stained, Aaron Lewis, wydał nowy krążek i o tym krążku i w ogóle o twórczości solowej Aarona Lewisa będę Państwu opowiadał w najbliższy piątek po 21 w drodze 66, do której wysłuchania już teraz gorąco Państwa zapraszam. Tymczasem zbliża się 20 po 20 absolutny klasyk od The Clash, czyli Should I Stay or Should I Go?
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
3: SK Rock Radar.
0: 20. We wtorek, 21 lipca 2026 roku wybiła, to oznacza trzecią godzinę wtorkowego radaru. A w tej godzinie za chwileczkę opowiem Państwu o nadchodzącej płycie gitarzysty Billego Idola. Będzie też o muzyku Black Sabbath, który pojawił się na płycie bardzo ciężkiego zespołu. No i będzie też coś dla tych, którzy lubią dobry, klasyczny heavy metal. To wszystko jeszcze przed 21 w radarze Westeroku. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry. Teraz jednak The Clash i Should I Stay or Should I Go?

30 czerwca 2027 roku. Wtedy ma się odbyć premiera 5. filmu z przygodami Shreka. Smash Mouth i I'm a Believer w oczekiwaniu na tenże właśnie film. A nieco wcześniej, bo już 7 sierpnia światło dzienne ma ujrzeć płyta wieloletniego gitarzysty rytmicznego Billego Idola, niejakiego Billego Morrisona. Płyta nosi tytuł Hollow, ma 12 ścieżek, no i powiem szczerze, że goście zaproszeni na tę płytę są naprawdę zacni, bo pojawi się i Sally Erna z Godsmacka, pojawi się Nuno Betancourt, pojawi się Marilyn Manson, pojawi się Steve Stevens, Chad Gray, czy chociażby Duff McKagan. Swoją drogą, Duff to ostatnio to gra chyba u wszystkich. A singiel, który promuje tę płytę, pojawił się 2 lipca. I to jest singiel, w którym gościnnie występuje niejaki Dexter Holland, czyli pan znany doskonale z grupy The Offspring. No to posłuchajmy sobie tego singla. Never Gonna Change to Billy Morrison i Dexter Holland Westrock.

Tyle lat, proszę Państwa, minęło, a ten numer nadal z taką samą mocą kopie w miejsce, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Janis Joplin, Piece of My Heart w Ester Rock, absolutny rock'n'rollowy klasyk. No a teraz o mniej klasycznym temacie będziemy rozmawiać, bo już 28 sierpnia, czyli za nieco ponad miesiąc, pojawi się najnowszy krążek grupy Mastodon. Krążek będzie zatytułowany Marrow Deep, no i okazuje się, że na tym krążku też pojawi się sporo gości. Między innymi Randy Blythe, czyli wokalista Lamb of God, czy Joe Duplantier, lider Gojiry. Ale członkowie grupy Mastodon postanowili też zaprosić do współpracy swojego idola. No i okazuje się, że ten idol zgodził się zagrać na jednym z kawałków, a mówię tutaj o Geezerze Butlerze, basisty Black Sabbath, którego będzie można usłyszeć w utworze zatytułowanym The Vanishing. No to posłuchajmy, co ten Geezer Butler potrafi robić w swoim zespole, z którego pochodzi, czyli w Black Sabbath. Mam dla Państwa Children of the Grave.

0: Cryogen to Muse w SC Rock, a ja specjalnie dla Państwa sprawdziłem. 571 kilometrów plus jeździ z Warszawy do Berlina pociąg, więc można się całkiem przyjemnie dostać do tego miasta. Czemu akurat to miasto? No wiadomo, Warszawę wybrałem dlatego, że to taki jakby orientacyjny punkt najprostszy, ale ci, którzy mieszkają pod zachodnią granicą, będą mieli bliżej. A dlaczego Berlin? No bo póki co to najbliższe miasto, w którym podczas jesiennej trasy panowie z Muse zagrają na żywo. Ten koncert dokładnie 24 listopada. No dobrze, nie, przepraszam, 18 listopada, bo 24 i 5 to Düsseldorf, a tam już jest troszeczkę dalej. Tymczasem już na momencik w Estrock Manam i raz, dwa, raz, dwa.
1: Autopromocja. Melina. Estrock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
2: dobrało
3: ja i ty. Na razie sobie nie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Status Quo in the Army Now w SC Rock. A teraz bardzo dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy lubią solidnego hard rocka i heavy metal. Mianowicie zespół Saxon już na początku przyszłego roku, w styczniu, wyda najnowszy, 25. studyjny krążek, który zatytułowany będzie Gods of Thunder. I oprócz tego, że krążek pojawi się oczywiście w sklepach, to w ramach promocji tego krążka ruszy trasa koncertowa, podczas której panowie mają zamiar przywrócić do życia swojego mechanicznego orła, znanego z tras koncertowych z lat 80. No ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć to na żywo. Mam nadzieję, że mi się uda. I w oczekiwaniu na te koncerty i na tę nową płytę Gods of Thunder sięgnąłem po jeden z moich ukochanych numerów tego bandu. To jest płyta Innocence is No Excuse z 85 roku. No a numer to Broken Heroes. Już teraz w radarze w SC Rock grupa Saxon.

0: Sum 41 i Pieces na koniec wtorkowego radaru Westerok. Już za momencik to był dobry rok, czyli pan Jarosław Bierajewicz, który przejmuje stery o 21. My natomiast spotkamy się w Esterok już jutro od 18. Będę na państwa czekał z środowym radarem. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Pięknej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jednak niżsi mają łatwiej i troszkę lepiej. Ja wiem, że mają troszkę inną perspektywę widzenia, ale tak, nie muszą się ciągle wiecznie schylać, żeby nie rąbnąć głową w cokolwiek.
3: A byłaś aż jakieś na koncercie, na płycie?
2: Tak.
3: Tam niżsi nie mają szans.
2: Mają przychylane.
3: Jakby cały koncert widzisz czyjeś pachy albo włosy.
4: Co jest lepsze, wyższe, a co niższe?
5: Niższe są lepsze dziewczyny, a wyższe są lepsze żurawie budowlane.
4: Jaki wzrost dziewczyny jest najlepszy w takim razie?
5: 1,59 m.
3: Idealny! A jaki jest idealny wzrost żurawia budowlanego?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Jarosław Jerajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To był dobry rok. Kiedy w sobotę podróżowałem do Warszawy na organizowany przez Live Nation koncert System of a Down i tych panów z Queens of the Stone Age, no to marzyłem, by usłyszeć na żywo właśnie ten kawałek, Regular John. I jeszcze nie wiedziałem, nawet nie chciałem wiedzieć, co grają na tej trasie. Nie sprawdzałem setlist, żeby mieć niespodzianki na koncercie. A w ich przypadku akurat setlista w zasadzie taka sama w każdym miejscu, dokąd się wybierają w tym roku. I wybrali także tu w Warszawie dobre rockowe wałki, no bo przecież grali jako support przemocnych systemów. No i właśnie od Regular John zaczęli w Warszawie. Co to był za koncert? Żyjemy w czasach, gdy na koncertach dzieją się cuda, pojawia się ogień, telewimy są wielkości basenów olimpijskich, czasem ktoś fruwa, jest milion tancerzy, a świateł tyle, że człowiek zmruży nieraz oko. A tu skromna scenografia i jedziemy. Czysta rockowa energia. Troy Van Leeuwen, Josh, no i reszta w formie kosmicznej. Widziałem ich w sumie kolejny raz, ale pierwszy usłyszałem, jak bardzo mocno ich stoner rock jest osadzony w glam rocku. No i chyba będę musiał się z tym starszym nieco przeprosić, bo u nich brzmiało to bardzo świeżo. Mówiłem o tym, że chciałem bardzo usłyszeć Regular John. Nie tylko ten numer chodził mi po głowie w czasie jazdy do Warszawy. Drugim był, i co za niespodzianka, zagrali go zaraz po tym pierwszym, The Lost Art of Keeping Secret.

czy ja mogę po polsku przeczytać tytuł tego nagrania? Atwa? Główna gwiazda sobotnio-niedzielnych występów na Narodowym. System of a Down. Ja byłem pierwszego dnia i trochę nie dowierzam w to, co mówię. To był dobrze nagłośniony koncert. Nie rewelacyjnie, nie bardzo dobrze, a dobrze, co w przypadku naszej Narodowej studni jest arcy rzadkie. I to siedziałem jeszcze dość wysoko na trybunie, gdzie zwykle przychodzi się oglądać artystów przez lornetkę, no i też trochę godząc na kakofonię. A tu niespodzianka. Wszystko brzmiało selektywnie i wyraźnie. Powtórzę, nie mogę w to uwierzyć. Systemy to dla mnie jeden z ostatnich zespołów, który zrobił jakąkolwiek rewolucję w gitarowym, tym ostrzejszym graniu. A jak bardzo byli inni, to nawet pokazuje historia z ich koncertem ze Slayerem w roku 98. Zresztą Daron do tego nawiązywał. Kiedyś wygwizdwani przez fanów prawdziwego metalu, tu cudzysłów, a dziś uwielbiani przez tłumy. No absolutne szaleństwo. Dawno nie widziałem tylu ludzi w Pogo. Gdy w czasie Toxicity poprosili o przygotowanie się do Pogo, to naliczyłem z góry pod sceną 17 przygotowanych do wariacji pustych kółeczek. Ostatnio chyba tylko Limp Bizkit potrafili wykrzesać na dużych koncertach tyle energii z ludzi. Oni też szaleństwo. Najlepiej chyba bawił się basista, który zresztą rzucał ludziom kostki, na których grał. Kostki, uwaga, z lolkiem z kreskówki. Niby mała rzecz, a pokazuje, jak ważna była dla nich wizyta w Polsce. I to jak, szczególnie pod koniec koncertu pokazywali sobie sympatię na scenie, wskazuje, że wszelkie niesnaski chyba za nimi. Oj, bardzo bym chciał, żeby przyjechali tu znów jak najszybciej. System of a Down i Forest.

Spiders, System of a Down. To z ich debiutu. Z tego debiutu sporo zagrali, bo ja naliczyłem chyba 5 numerów. Najwięcej oczywiście z Toxicity. Płyty, która moim prywatnym zdaniem jest jedną z niewielu takich, które nie mają słabych momentów. Jak dla mnie to nawet mogłoby wyjść pod tytułem Best Of. Piszecie, że generalnie zgadzacie się z moim zdaniem o nagłośnieniu, z małą uwagą, że na początku, przynajmniej w sobotę, trochę gorzej było słychać Sedge'a. No okej, ale to naprawdę drobiazg. A jeśli chodzi o niego, to bardziej zwróciło moją uwagę co innego. To w sumie dość zabawna i w sumie nieistotna rzecz, ale wyglądał momentami jak jakiś wuja z wesela. Jego sceniczna ekspresja no trochę nie pasuje do muzyki. Jakieś wymachiwanie rękoma, śmieszne kroki na scenie, no ale nie każdy musi być przecież jak Bruce Dickinson, prawda? Dwa wyprzedane koncerty organizowane przez Live Nation, dzień po dniu. Szczerze mówiąc, myślałem, że jeżeli chodzi o ciężką muzykę, to stać na to w Polsce tylko Metallica. Bardzo przyjemna niespodzianka. No i mniej telefonów w łapach, same plusy. Niech panowie zagrają jeszcze raz. Teraz dam wam trochę odetchnąć i pojawi się ich piosenka oczywiście, ale trochę spokojniejsza. I on też zagrali Lost in Hollywood.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: To był dobry rok. Fest Rock.
0: To był dobry rok.

Mother, Joker and the Thief. Kiedy myślę sobie o muzyce rockowej w XXI wieku, to generalnie mówię o niej bez ekscytacji. Ale tu jest wyjątek, bo ich debiut z 2005 roku to jest naprawdę wielka sztuka. Andrew James Stockdale, czyli wokalista tego zespołu, którego głos bywa określany jako skrzyżowanie głosów Roberta Planta i Ozziego Osborna, chyba już nie jest młodym, obiecującym artystą, skoro wczoraj miał 50. urodziny. Wczoraj także urodziny miałby Chris Cornell, który urodził się 20 lipca roku 64. Państwo mogą zapomnieć o tym, ale wokalista Soundgarden swoją karierę zaczynał jako perkusista. Tam była historia z jego depresją w wieku nastoletnim i historia mamy, która kupiła mu werbel, by pomóc synowi wyjść z tej depresji. No i to był strzał w dziesiątkę. Cornell tak się nim zafascynował, że po tygodniu miał już swój pierwszy pełny zestaw perkusyjny. I kiedy zaczynała się historia Soundgarden, no to on był jednocześnie głównym wokalistą i perkusistą. Bębnił i śpiewał w tym samym czasie na pierwszych koncertach kapeli. I ponoć grał tak dobrze. Kim Tyle kiedyś wspominał, że kumple myśleli o zatrudnieniu innego wokalisty, by Chris mógł się skupić na grze na perkusji. Po tym już na niej nie grał na żywo, ale nigdy bębnów nie porzucił, bo grywał w domu albo kiedy wymyślał nowe utwory Soundgarden, to często sam nagrywał partie perkusyjne na wersjach demo. Jak stało się w przypadku pierwszej wersji tej piosenki Like Suicide.

Appetite for Destruction. Ta płyta należy dziś do najlepiej sprzedających się debiutów w historii rocka. No i teraz ciężko w to uwierzyć, ale początkowo sprzedaż tej płyty wyglądała mizernie. Mainstreamowe media zupełnie ten debiut Gunsów zignorowały, nawet MTV nie chciało promować teledysku do Welcome to the Jungle. No i w rezultacie album, który ukazywał się 21 lipca roku 87 na liście Billboard, początkowo debiutował na 182 pozycji. No i kiedy wydawało się, że już nic z tej płyty nie da wycisnąć, szef wytwórni, pan David Geffen, który zresztą po wysłuchaniu Appetite stwierdził, że jest ona nieprzyjemna, nalegałby zespół, jak najszybciej zabrał się za nagranie kolejnego albumu. No i tu pomogła MTV, która w końcu zgodziła się wyemitować teledysk do Welcome to the Jungle. No i się rozkręciło. I to jak? Sprzedaż płyty ruszyła z kopyta. Jeszcze raz to powtórzę, bo mogą Państwo nie uwierzyć w to, że album Appetite for Destruction ma dziś 39 urodziny. 3 lata po jego premierze w zjednoczonym już Berlinie odbył się legendarny koncert, spektakl, tak też można powiedzieć, Rogera Watersa, jego i zaproszonych przez niego artystów. To był koncert, który potem spowodował, że mylnie utożsamiono tytułowy mur z murem berlińskim. Sam koncert miał oczywiście miejsce w tej przestrzeni pomiędzy murami, tym wschodnim i zachodnim, gdzieś mniej więcej w miejscu, w którym dziś jest pomnik pomordowanych Żydów Europy. Na koncercie pojawiło się ponad 200 tysięcy ludzi, chociaż po otwarciu bram i wpuszczeniu tych bez biletów nawet widownia miała wynosić do 500 000. Twórca widowiska Roger Waters, o tym już mówiłem, a wśród gości Scorpions, Cyndi Lauper, Sinead O'Connor, Bryan Adams, Van Morrison czy Paul Carrack, który zaśpiewał w numerze Hey You.

0: był dobry rok w SC Rock.
1: Roger Waters w towarzystwie Paula Karaka z koncertu w Berlinie The Wall z roku 1990. Dziś 36. rocznica tego wielkiego wydarzenia. Przez dzisiejszy program nie wybrałem się dziś do Danii na mecz Lecha w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Postanowiłem więc chociaż zagrać coś Państwu z tego miasta. Miasta rywala kolejarza, czyli z Aarhus. Tak, tam też się zdarzyły ciekawe muzyczne projekty. Głównym, który Państwo mogą już kojarzyć z anteny Ski Rock, jest oczywiście Car Park North. Graliśmy to przed laty na naszej antenie. Dziś postanowiłem sięgnąć po coś niemalże legendarnego, jeśli chodzi o duńską muzykę. Pojawi się zespół, który nazywany był najbardziej cierpliwym duńskim zespołem. Skąd było takie określenie? Bo przez 45 lat oni byli bardzo cierpliwi. Niezmienny skład od początku, od 81 roku. Taki ewenement, można powiedzieć, w świecie muzyki. Zdarzają się takie kapele, ale to jednak rzadkość. No i ich pierwsze albumy wydawane w Danii spotykały się z bardzo chłodnym przyjęciem i trzeba było czekać i czekać i czekać na ten sukces, który przyszedł z trzecim albumem o tytule Beat. Czasem się też mówi o tym, że to najnudniejszy zespół w Danii. No i teraz się będą Państwo mogli przekonać, czy tak jest w rzeczywistości. No jest coś na rzeczy, bo piosenka na pożegnanie będzie piosenką bardzo spokojną. TV2, tak się nazywa zespół, z Aarhus, duńskiego. No i ich piosenka teraz dla Państwa o tytule Die Fürste Kaerester po Monen. Chyba to dobrze przeczytałem. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.